0: SK Warszawa.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: zakazach. Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Spokojnie i pusto na stołecznych ulicach. Sprawdzałem jeszcze do ostatniej chwili, jak to wygląda i naprawdę nie ma na razie na co narzekać. Nawet na tych najpopularniejszych trasach na razie pustki i oby tak było jak najdłużej. Ale uwaga, mam ważną informację. Na przykład z okolicy ulicy Jagiellońskiej i skrzyżowania z Okrzei, bo tutaj delikatnych utrudnień w najbliższych dniach można się spodziewać. Ze swoimi pracami ruszają tam dziś ciepłownicy. Jeden ze tych przystanków w tym miejscu będzie nieczynny, a niektóre noce będą także tutaj w tym miejscu bez miejskich autobusów. W pogodzie za to tutaj uważajmy, tutaj wyraźna zmiana dzisiaj. Zdecydowanie mniej słońca, więcej chmur, a wieczorem zaczną się opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Specjalny samolot poleciał na Węgry. Na jego pokładzie znaleźli się dyplomaci oraz grupa medyków. Mają pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, w którym jechali pielgrzymi. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Możliwe, że część poszkodowanych wróci tym samolotem do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczak.
2: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim

0: oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
1: A polski zespół, który poleciał na miejsce właśnie teraz, ma ruszać z Budapesztu do 4 węgierskich szpitali, gdzie trafili Polacy. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Dziś program został wznowiony i wróciły maksymalne ceny. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za diesla 7,37 zł.
2: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
1: Tłumaczy minister energii Miłosz Motyka. CPN będzie działał do końca sierpnia. A Iga Świątek nie zwalnia po wygranej w turnieju w Toronto. Polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Oj, po długim weekendzie nadszedł długo niewyczekiwany poniedziałek. Na szczęście to już jest ostatni taki poniedziałek w tym tygodniu. To jest dobra informacja. Dajcie znać, kto staje do walki z tym dniem, a kto już się poddał. Jankes na razie walczy z ekspresem do kawy. 664-402-302 albo głosówka na Messengerze. My czekamy, a wy się nagrywacie. Kto staje do walki z poniedziałkiem? A może ktoś już odpuścił?

0: 8 minut po godzinie 6 muszę ci powiedzieć, że no ja się nie poddałem. Na dwóch piętrach mieliśmy problem z ekspresem do kawy. Mamy 4 piętra.
1: Ale poradziłeś sobie.
0: Poradziłem sobie, no. Rzeczywiście mamy ostatnio jakiś... Ja nie wiem, czy za dużo tej kawy nie pijemy, bo co chwilę te ekspresy nam padają, powiedzmy. I w najmniej oczekiwanym momencie mówią: dziękujemy, do widzenia.
1: Co więcej, ten, który działa... Poczekaj, tylko posmakuję, czy dzisiaj tak samo się to wszystko zgadza?
0: I co? Ta kawa... Jakaś taka jakby...
1: Jakbyś tak taki wywar robił z gwoździ starych, zalanych trochę rdzą.
0: Ale to dobrze. To o to właśnie chodzi, żeby dobrze kopała.
1: To ja się nie znałem na kawie w ogóle. To najlepsza, naprawdę.
0: Dobra, kawa jest, kawa się nie poddaje, my się nie poddajemy. Działamy z wami w poniedziałek 17 sierpnia. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku.
1: No, niektórzy zamiast kawy robią coś innego, ale też w kuchni, posłuchaj.
2: Ja już 2 godziny na nogach. Ukleiłem trochę pierogów, teraz piję kawę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Estra. Piotr, Ziomy Głównej.
0: Dziękuję, ale to tak zabrzmiało od naszego słuchacza, jakby wstało rano, co poranek.
1: Wydaje mi się, że on jest zawodowym chyba pierogarzem, także jedno i drugie razem się łączy. Kto staje do walki z poniedziałkiem, a kto już się poddał? Gdyby ktoś miał ochotę się poddać na starcie, to jednak pamiętajcie.
3: Porażka i ucieczka, to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Prosimy o więcej.
1: Budzik dzwoni. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding

0: Trwa poranna walka z poniedziałkiem. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witamy.
0: Jak się czujesz? Wszystko dobrze? No to fajnie. No to co, poniedziałek?
1: Poniedziałek.
0: No i robimy przegląd prasy, prasujemy, prasujemy, prasujemy.
1: Poranne prasowanie.
0: Oj, słuchajcie. Nie wiem,
3: dzieje
0: czy
3: się.
0: Pewnie kojarzycie, bo cała Polska kojarzy Sławomira i Kajrę. Miłość, miłość.
1: Zakopane.
0: Wiadomo, no.
3: Ach, znam to, słyszałem to kiedyś, no.
0: I teraz właśnie Kajra, czyli żona Sławomira, czytam, że przeżywa dramat, koszmar właściwie. Na planie klipu do nowego kawałka na wysokiej łące i w głębokim piachu, uwaga, zgubiła pierścionek, który był rekwizytem i grał w tym klipie, a był wart 350 tysięcy złotych. Poszło!
3: Brawo!
1: Brawo! Szukali. Może pójdziemy szukać.
0: No właśnie, oni już szukali, ale nie udało im się znaleźć, niestety.
1: Kiedyś była miłość w Zakopanem, a teraz pierścionek jest w Zakopanem.
3: Ale pierścionek za taką klasę?
1: To może z jakimiś brylantami, słuchaj, to było.
3: To rzeczywiście, na bogato. No dobra, lećmy dalej, przeglądamy, patrzymy, co się dzieje, prasujemy, prasujemy. Robbie Williams
0: tak jest.
3: Zagrał w Poznaniu na Bittersweet Festival na scenie. To była fajna historia, uważaj, Jadziu.
1: No,
3: zażartował, że wypatrzył fana, z którym kiedyś się przespał, a dokładnie w latach 90.
0: Tak. I krzyczał ze sceny tak: o, prawie go rozpoznałem, on teraz ma brodę na sobie, haha. A, kiedyś się z nim przespałem. Koniec żartu.
3: Niesamowite, no.
1: To był klasyczny żart z brodą.
4: Tak. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: No ale dobrze, jak wszystko gra, no to wszystko gra. Miłość, widzisz. No.
0: Miłość,
3: stara miłość. W Zakopanem nie rdzewieje.
0: Stara miłość siedzi w brodzie.

0: Walczycie z poniedziałkiem, czy już się poddaliście? Dzisiaj badamy temat od samego rana. Mam wrażenie, że chyba na Messengerze pojawił się ktoś z twojej rodziny, wiesz?
1: Z mojej rodziny?
0: Tak, bo pisze tak. Witam was, ja już się poddałem, bo miałem ustawione 4 budziki, żaden nie zadzwonił, nie wiem dlaczego. Żadnego nie wyłączyłem, dziwna sprawa, jestem spóźniony do pracy, chyba odpuszczę.
1: A to mój wujek Stefan.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy postanowili walczyć dzisiaj z poniedziałkiem, no i badamy jak wasz stan właśnie. Czy jeszcze walczycie, czy już może po 6 rano daliście sobie spokój?
1: Czy już sytuację odpuszczacie, ale nie odpuszczajcie, my was będziemy tutaj, no, prądem, będziemy was pobudzać do życia, kawa się leje i za chwilę zabieramy się za urodziny Zeską.
0: Tak, a jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje na świecie, to już za krótką chwilę Marcin Procki wszystko opowie.

0: Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
6: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
7: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
6: Idealnie.
7: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
6: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
7: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Na rondzie wiatraczna ma być bezpieczniej i wygodniej, no ale zanim tak będzie, no to muszą pojawić się utrudnienia. No i dlatego właśnie dziś drogowcy zamykają ulicę Zakole i zwężą Grochowską. Kierowcy pojadą tam objazdami, a swoje trasy zmienią

0: Także autobusy komunikacji miejskiej. W tym momencie nie trzeba w tych okolicach nic robić. Spokojny tutaj ruch umiarkowany w tym momencie się odbywa, a w pogodzie tak spokojnie dzisiaj raczej nie będzie. A to dlatego, że dużo chmur przez cały dzień. Temperatura jeszcze całkiem niezła. W tym momencie na poziomie 15-16 stopni, później nawet do 25, może 26, ale wszystko zmieni się późnym wieczorem. Do Warszawy mają dotrzeć naprawdę obfite opady deszczu, wtedy też ochłodzenie oraz silny wiatr.
1: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Minęła 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Specjalny polski zespół, który wczoraj poleciał na Węgry, rusza do pracy w czterech węgierskich miastach. To tam do szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym, pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
2: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z czterech szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
0: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Jest też wielu ciężko rannych. Wrócił niższy VAT na paliwa i maksymalne ceny na stacjach. Dziś kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie. Wrócił program CPN. Benzyna kosztuje nie więcej niż 6,41, a diesel nie więcej niż 7,37.
1: SK Sport News.
0: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Pewna wygrana na otwarcie sezonu Arsenalu Londyn. Mistrz Anglii w meczu o tarczę wspólnoty pokonał zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Sezon Premier League rusza już w piątek.
1: Jankes
3: No dobra, i mamy 6.32, 28 minut do godziny 7.
4: Jedni walczą z poniedziałkiem całkiem dzielnie, dajcie znać, jak wam idzie, a inni już się poddali. I wracają do spania, na przykład w tak nietypowym miejscu jak...
5: Dzień dobry, ja kiedyś w drodze do pracy zasnąłem w tramwaju i obudziłem się dopiero na końcowym.
3: Ale masz coś taką historię, że się kiedyś obudziłeś na końcowym?
4: Mam, była to wycieraczka przed moim domem.
3: Też tak miałem. A ja jechałem, no wracałem do domu z imprezy, no i tak.
4: I to był i twój, i mój koniec.
6: Ja się stałem.

0: 38 minut po 6 rano, to poniedziałek, to SK.
1: Ktoś napisał do nas, mówcie ciszej, bo boli mi głowa po weekendzie.
2: Będziemy się starać, ale nie obiecujemy, jak długo wytrzymamy.
0: Ktoś z obozu, który już się poddał. Przypominamy, że pytanie aktualne, czy wy walczycie z tym poniedziałkiem, czy już daliście sobie spokój po 6 rano i wiecie, że to już nic z tego nie będzie. No.
1: Lećmy dalej.
0: Lecimy, bo słuchajcie, Niemcy bardzo lubią odwiedzać nasz kraj. Wiemy, że robią sobie zakupki. Wiemy, że bardzo często tankują paliwo, ale teraz do tych wszystkich historii dochodzi jeszcze jedna atrakcja, którą biorą od Polaków, a jest to konkretnie wizyta u fryzjera.
1: Do fryzjera Niemcy do nas wpadają?
0: Tak, i polskie nożyczki ich obcinają. Mieszkańcy przygranicznych Niemiec, jak czytam, coraz chętniej przekraczają Odrę, aby ostrzyć się w Polsce. Okay. A oczywiście powodem jest co? Cena, bo okazuje się, że u nas już za 25 euro, czyli mniej więcej 100 zł można dokonać takiego pełnego ostrzyżonka.
1: Porządnego cięcia, rozumiem, tak?
0: Niemcy niestety kasują za to więcej, przynajmniej 50-70 euro trzeba zapłacić za to, żeby dobrze się ostrzyc, no to rachunek jest prosty. No, wsiadasz w auto, jedziesz do Polski, no.
1: Ale przypomniał mi się, że nie, jestem słaby w kawałach. Jest taki fajny kawał z tym traktorem, prawda?
0: Co robi niemiecki traktor u polskiego fryzjera?
1: Właśnie.
0: Warkocze.
1: Tak, to właśnie to. Za chwilę do was wracamy.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Miley Cyrus już wie, co się święci. Leci z kwiatami. Flowers. A my lecimy z prezentami oczywiście, bo czas na urodziny w Wesce. Uwaga.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Ale będę śpiewał.
2: Inga!
1: Eska budzi w urodziny.
0: Inga, dobrze słyszeliśmy, tak?
3: Tak jest, Inga.
0: Inga jest z nami, a to podobnie jak ten bank, prawda? Dzień dobry, witamy Ingo.
4: Witam.
0: Cześć, dzień dobry.

0: mówić.
1: Okazuje się, że masz bardzo dobry słuch, bo słyszysz wszystko to, co one mówią, a po drugie masz bardzo dobrą pamięć, bo potem zapamiętujesz i one są pod wrażeniem, że ty potrafisz się odwdzięczyć, jakiś czas później przypomnieć sobie o pewnych rzeczach. I teraz robią to samo w rewanżu, do ciebie.
2: To jest do mnie. Bardzo się cieszę.
0: I tak to właśnie wygląda, że informacja o twoich urodzinach dotarła do nas od twoich przyjaciółek, kolegów, koleżanek z pracy. No i wręczamy oczywiście, bo urodzinowe prezenty.
1: Po pierwsze, Inga, na to konto Inga, przelewamy stówkę, a po drugie zapas oryginalnego soku.
2: Cudownie.
0: Jakieś atrakcje dzisiaj przygotowałaś na swoją rodzinę w pracy, czy bardziej liczysz na atrakcje ze strony tej drugiej?
2: Są słodycze już w lodówce, czekają na wszystkich, także
0: co dobrego?
2: Serdecznie zapraszam.
0: Co dobrego w lodówce czeka słodkiego?
2: Serniczek czekoladowy i tarta cytrynowa, także będzie super.
0: A czekajcie, sernik czekoladowy? Jest coś takiego w ogóle?
1: No pewnie.
2: Jest.
0: Nie, no sernik to sernik, jak czekoladowy.
1: Jak się chce, to wszystko można. Nawet ostatnio, słuchaj, zamówiłem lody czekoladowe, to mi solą posypali i też były dobre.
0: Wszystkiego dobrego, Inga, raz jeszcze. Fajnego dnia.
2: Dziękuję
0: życzymy.
2: Bardzo. Dziękuję, kocham was.
3: Właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC, www.oryginalnysok.pl.
0: Przychodzimy do pracy, nasze dziewczyny nam nie powiedzą, że nas kochają, a słuchaczki?
1: No, dajcie jakieś koleżanki fajne dam.

0: Lubię takie proste, nieskomplikowane teksty, które łatwo zapamiętać.
1: 4 minutki do godziny 7 tu Eska, poniedziałek, 17 sierpnia. Słuchaj, wczoraj wieczorem byłem na stacji paliw na chwilkę.
0: I było drogo.
1: No tak, bo dzisiaj jest taniej, dzisiaj tak już jest. Tak, bez VAT-u, tak, tam o wiele taniej. Wczoraj widziałem, 3 osoby kupowały paliwo za dyszkę.
0: Tylko po to, żeby móc dojechać do poniedziałku. Tak.
1: No bo dzisiaj taniej, ale no dobrze, no. Polak potrafi, ale, to z... ale rzeczywiście, no
0: dobrze. Ja wczoraj wracałem z weekendu długiego, gdzie byłem na kajakach, zrobiłem ponad 300 km i też zadaj mi pytanie, ile zostało mi zasięgu, a wczoraj nie zatankowałem po powrocie do domu.
1: A, rozumiem, że oby do poniedziałku. Zasięg zero?
0: 11 km.
1: Gratulacje,
0: na szczęście dojadę.
1: Dojedziesz do stacji. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Ja zawsze, a mi się zdarza często na zerze jeździć, bo nie wiem, czy wiesz, zawsze w samochodach tam jest jeszcze takie, no u mnie przynajmniej 20-30 km na zerze robię.
0: Jankes ma taką maksymę, jeżdżę bez paliwa, wiem co to ryzyko.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
9: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne

0: ścieżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Kolejne utrudnienia i zwężenia szykują się na Wisłostradzie. Przy płycie Desantu będzie węziej o jeden pas. Trwa tam budowa kolektora Mokotowskiego BIS. No i przez kilka dni pojawią się tam kolejne utrudnienia. To wszystko na pasie Wisłostrady w stronę Żoliborza. Utrudnienia spotkacie w tym momencie także po stłuczce, do której doszło na węźle lotnisko. Tu jeśli zjeżdżacie z S2 na S7 w stronę Krakowa, trzeba liczyć się także z korkiem. A w pogodzie trzeba się liczyć z wyraźną zmianą, która pojawi się wieczorem. A wieczorem bardzo obfite opady deszczu. Są nawet ostrzeżenia IMGW przed nimi. Na razie pochmurnie nad stolicą, no i na termometrach 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Specjalny samolot w nocy poleciał na miejsce dziś z Budapesztu. Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w którym znajdują się ranni Polacy. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
2: Na przypomnę, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. Połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru została zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kołbas-Hul. Ze szczegółami reporter eski Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co z pozostałymi?
4: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru, jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
2: A dziś ulga przy tankowaniu. Ponownie działa CPN. Wróciły też maksymalne ceny paliw, które będą ustalane do końca sierpnia.
5: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej.
2: Wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. CPN w 2 ostatnie tygodnie wakacji ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama
6: i Wiktor. W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 17 sierpnia, hurra!
9: Tu dwóch porannych, walecznych, poniedziałkowych zawodników. No a jak wasza walka z poniedziałkiem? Co robicie? Gdzie jesteście? Jak sytuacja? Alo?
10: Cześć, Eska. No ja już niestety w drodze do pracy wczoraj jeszcze byłam w Egipcie, a dzisiaj już muszę jechać do pracy. Powinien być urlop po urlopie. Życie jest niesprawiedliwe. Miłego dzionka.
11: Nie, niesprawiedliwe jest to, że my nie byliśmy w Egipcie, a nasza słuchaczka była.
9: W Egipcie jest klątwa faraona, a w Polsce po powrocie jest zemsta pracodawcy.
11: Ja u nas teraz jest Calvin Harris.
12: Why wait

0: 10 minut po 7 rano. U Dawida podsiadło po weekendzie, po imprezach. Wszystko już posprzątane na błysk. Nie ma śladu po tym, co się działo w piątek, sobotę i niedzielę.
1: No dobrze, okej, lećmy dalej. Dzieje się oczywiście w naszym kraju.
2: Czekaj, bo ja tu ponaciskałem guziczki.
1: Nie trzeba. Jak naciśnąłeś, no to wyciśnij i będzie wszystko w porządku.
0: Uwaga, czekaj, do wyciśnięcia.
1: Ty tam sobie...
0: Wycisnąłem.
1: Wycisnąłeś i bardzo dobrze. Słuchajcie, informacja prawie z ostatniej chwili. W sobotę w Konotopiu...
0: Gdzie to jest?
1: Województwo kujawsko-pomorskie.
0: A, to tam w lewo i do góry, okej.
1: Okay. Zgadza się, doszło do oficjalnego odsłonięcia, poświęcenia i premiery. Premiera największego, bo 55-metrowego posągu Maryi Panny w Europie.
0: Chyba trwa jakiś wyścig na posągi, tak mi się wydaje.
1: Świebodzin może się już schować.
0: No,
1: no.
0: Ale przejeżdżałem obok Świebodzina i on robi wrażenie, że jest wielki. To ten jest jeszcze większy?
1: Jeszcze większy, rzeczywiście. Statua jest wyraźnie wyższa niż Jezus w Świebodzinie, czy też ze Świebodzina. Słuchaj, tak to wygląda.
0: Mamy 2026 rok.
1: Mamy.
0: Mamy Tindera.
1: Oj, mamy.
0: Mamy takie podejście do randkowania kobiet i mężczyzn, jakie mamy.
1: Mamy.
0: Więc wiesz co, usłyszałby posąg ze Świebodzina od tego posągu z Konotopia?
1: Nie chcę wiedzieć, ale powiedz.
0: Ty jesteś dla mnie stanowczo za niski.
1: Zara Larsson też jest taka malutka. O.

0: 17 minut po 7 rano poniedziałek, to SK, słyszałeś najnowsze plotki?
1: Że
0: Oskar Cyms
1: z Alią się bardzo lubią?
0: Że podobno.
1: Super. Nie,
0: tak
1: no.
0: Piszą. No, a te
1: dzieci będą bardzo dobrze. No.
0: Znowu mnie serce boli.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale zaznaczamy, to tylko plotki, to nie są potwierdzone informacje.
1: No, pożyjemy, zobaczymy, kto dzisiaj dotrze do 7 pytania i prawidłowo na to pytanie odpowie. Pamiętajcie, czas ograniczamy do 2 minutek.
0: Jak się nie uda w 2 minuty, to się nie uda.
1: To zależy, do którego pytania dojedziemy, więc wszyscy idziemy w tym samym kierunku.
0: Tak
1: po
0: jest.
1: Sukces.
0: Zestaw gadżetów, a do tego sierpniowe, najnowsze wydanie magazynu SK Story. Mm-hmm. Halo, dzień dobry, kto z nami?
1: Halo, dzień dobry. Pamiętajcie, no prosimy, by telefon był przy uchu, najlepiej oczywiście. Jeśli śmigacie samochodem, no to albo się zatrzymać, albo po prostu, nie wiem, dać pasażerowi, albo niech pasażer odpowiada.
0: Halo, halo?
1: Halo?
3: Halo?
0: Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Tomek, tej strony.
0: No to Tomku, 3, 2, 1, zaczynamy i od razu.
2: Pierwsze.
1: Dawać pierwsze, lecimy z grubej rury.
0: Co obecnie oznacza skrót CPN?
3: Centralny port komunikacyjny.
1: Nie. Gdzie? CPN, czyli N, czyli K.
0: Ceny paliw niżej. Od dzisiaj ten program wraca. Musimy się pożegnać i zbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
1: A kiedyś to była centrala paliw naftowych chyba,
0: tak jest, prawda? No, coś takiego.
1: Halo, dzień dobry, witamy.
4: Cześć.
0: Cześć.
2: Drugie.
1: Lecimy. Co oznacza, że makaron jest al dente?
4: Nie jest wygotowany.
0: Mhm, ale da się zjeść?
4: No pewnie, że tak.
0: Dobrze.
2: Trzecie.
0: Byłaś kiedyś w Radomiu?
4: Nie.
0: I to jest dobra odpowiedź.
1: Ja akurat byłem i też byłoby dobrze. Uwaga, lećmy dalej. Czy w Polsce żyją jakieś rekiny?
0: Dobrze się zastanów.
4: Żyją w Redzie. Żyły.
0: To pewnie co drugie zoo już teraz ma rekina.
1: Rzeczywiście, można oglądać.
0: Uwaga, piąte.
2: Piąte.
0: Mhm. W jakim sporcie używa się rakiety, ale bez silnika?
4: Tenisie.
1: Fajnie, bo Iga Świątek coraz lepiej sobie radzi. Okej, okay, lećmy dalej.
2: Szóste.
1: Jaka rzeka przepływa obok Wawelu?
4: Wisła!
0: Warta była blisko,
1: a jednak wygrała Wisła. Dobrze, okej.
0: Okay. Wisła trafi.
2: Siódme.
0: No to ja muszę zadać to pytanie. Słuchaj, moja droga. A właściwie jak masz na imię?
4: Magda.
0: Magda. To nie było to pytanie. Pytanie brzmi tak. Magdo,

0: Budzisz się rano, a obok leży Jankes. Jak reagujesz?
1: O Boże.
2: A następnym razem
1: dobra
2: będzie o
1: reakcja?
2: Tobie.
3: Bardzo dobra
2: bardzo
3: reakcja.
2: Dobra, no.
3: To się tylko nadaje na kolejny artykuł na
2: Ale ja sobie
3: pudelku.
2: To wyobraziłem jakoś tak, że to byłaby fajna historia, prawda?
1: Tak.
2: Ja sobie pozwoliłem, bo moja żona dzisiaj nie słucha. No dobra, lećmy dalej. Nagrody są twoje.
3: Tak jest, zaraz poza anteną.
1: Super, dziękuję.
3: Ustalimy adres, pod którym się obudzicie razem.
0: Siódme wygrywa.

0: Fajne te muzyczne słoneczniki. Post Malone, Sunflower, 26 minut po 7 rano.
1: Zgadza się, za chwilę zabieramy się za przyjemności w górach, chociaż no i było przyjemnie i mniej przyjemnie, a za chwilę o szczegółach Marcin Procki.
0: Pamiętajcie, jak wchodzicie na Giewont,
1: to tylko w sandałach
0: i japonkach. Jankes
2: i Wiktor w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
5: Klasa, aha, nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank, pewni swego rytmu.
8: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
9: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Kierowcy nadal korkują się okolice węzła lotnisko, to na zjeździe z S2 na S7. Tutaj jeśli jedziecie w stronę Krakowa, trzeba liczyć się z tym, że te utrudnienia cały czas tam są. Problemy także, bo i większy ruch w Alejach Jerozolimskich. Tu jeśli miniecie już zjazd w stronę na przykład Łopuszańskiej, to trzeba postać w stronę centrum. Na Wisłostradzie na razie korek przede wszystkim przy fontannach, no i jeszcze Susemka, Most Grota. Tutaj spory ruch w stronę Bemowa w tym momencie. Sporo chmur nad Warszawą, na razie bez opadów deszczu. Z temperaturą na poziomie 16 stopni, później do 26, ale uwaga, wieczorem dotrą do Warszawy opady deszczu, burze, a możliwy będzie także silny wiatr i grad.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy medycy rozpoczęli pracę na Węgrzech. W szpitalach ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. Przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie w drodze z Medjugorje. Zginęło 12 osób. Pracowity weekend dla ratowników Topru. Ich pomocy potrzebowały 52 osoby. 14 poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem. A wśród interwencji były m.in. zasłabnięcia,

0: wykazy kończyn, przypadki wyczerpania oraz akcje związane z turystami, którzy utknęli w trudnym terenie.
1: SK Sport News.
0: Górnik Zabrze z kompletem punktów. W niedzielę wygrał 2-1 z Wisłą Kraków i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozegrała mecz więcej. Na drugim jej końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2. Ksawery Masiuk zajął 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem 2 krążków, złotym i brązowym, została sklasyfikowana na 15. pozycji.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
3: 17 dzień sierpnia, poniedziałek. Coraz bliżej do końca wakacji. Ajajajajaj.
4: Oj, tam damy radę, będzie dobrze. Później będziemy wspominać, zaraz święta i będzie kolejne wakacje.
3: Walczycie z tym poniedziałkiem dzisiaj? Czy daliście już sobie spokój, odpuściliście i poddaliście się? Halo?
5: Hej, Eska. Jadę z swoim pupilem Stanleyem ogarnąć owieczki, a zaczęliśmy właśnie urlop 2 tygodnie. Pozdrawiam.
4: O kurcze, to chyba gdzieś w górach tam, gdzie biegają sobie z owieczkami.
3: Już poczułem na ustach smak oscypka na śniadanie.
4: Tak, oscypek to co do picia?
3: No, jak jest Stanley, to tam sobie nalewasz co chcesz.

0: Ten numer działa za każdym razem i bardzo dobrze. Milki!
1: A pan kawa z Milki czy bez Milki?
2: Bez Milki. Ja jestem prawdziwym mężczyzną.
0: Ja też lubię. Ja już piję dzisiaj trzecią.
2: Cukier czy bez cukier?
0: Bez cukier.
2: No pewnie, że
0: bez Milki, bez cukier. Ale za to z naszymi słuchaczami fajnie, że z nami jesteście od samego rana w poniedziałek 17 sierpnia.
3: Z poniedziałkiem to nie walczę, ale ten weekend to był taki długi, że już nie mogłem doczekać, kiedy was usłyszę.
2: No to jakby to Jankes powiedział, myszko, jesteśmy.
1: Jesteśmy, myszko, cały czas.
0: Halo, dzień dobry.
2: Jak tam poniedziałek? Walczycie? Przestaliście? Jak sytuacja?
4: Hejeska. Spałam i wybiegłam nagle z pociągów. Zobaczyłam, że jest moja stacja. No i wprawdzie ja nie pojechałam na końcowy, ale mój bagaż tak.
2: Ale to dalej ma pani bagaż. Tylko że doświadczeń.
0: Radio SK. Za chwilę kolejne doświadczenie z Kamilem Noselem. Uwaga.
5: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Czekaj, minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą

0: architektów, wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Jannopol.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Moi po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moi Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na Ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moi Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Ciatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
4: I po reklamie.

0: Jeżeli mieliście fajny weekend, to właśnie Martin Garrix i Ed Sheeran mają dobrą radę. Powtórzcie to, repeat it. Jeszcze raz i od nowa.
1: I jeszcze raz.
2: I patrzymy. Jeszcze jeden.
1: I jeszcze patrzymy, która jest godzina teraz w Tokio.
0: Która?
1: W Tokio jest już jutro. 14.48.
0: No, a Nosel jest już dzisiaj.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak. Czy dodzwonię się do pana Łukasza?
5: Tak, a w jakiej sprawie?
4: Kłaniam się, pociągnięcia przemysła po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie wylotu do Chin, do Japonii przez Chiny na tak. 30. Czy ja z panem mogę te kwestie omówić?
5: Tak.
4: Szanowny panie, tutaj jest kwestia, jeśli chodzi o terminal przesiadkowy, bo państwo będziecie w Pekinie się przesiadać na trójkę i tak. Dlatego proszę pana, chcę wiedzieć, czy wy będziecie mieli ze sobą jakieś powerbanki, ewentualnie akumulatory, bo tutaj jest kwestia z Meleksem.
5: Ja nie planuję brać, a partnerka z tego co wiem, to chce wziąć jakiś powerbank.
4: Ale jeden, proszę pana, nie wiem czy zasili, tutaj minimum powinny być 3 albo 4.
5: No dobrze, ale co, ja muszę mieć ze sobą jakieś powerbanki?
4: Tak, bo my podstawiamy Meleks, proszę pana, ale Meleks nie będzie naładowany i tutaj trzeba będzie, proszę pana, wstawić albo swój powerbank, czyli kilka, albo akumulator. No i tutaj jest taka prośba, proszę

0: pierwszym w Pekinie, a musi się pan udać na terminal trzeci i to jest około, proszę pana, do 7 kilometrów i podstawiają meleksy.
1: No, ale to też jest problem, bo z tego co ja wiem, to są jakieś restrykcje odnośnie powerbanków, tak. I na przykład nie mogą być za duże objętości. Tam
0: dlatego, proszę pana, jeżeli pan w dwójkę się udaje do Japonii, no to tak. Można wziąć na pana, proszę pana, dwa, na osobę, z którą pan leci, kolejne dwa, będą cztery. Jest szansa, proszę pana, że przejedziecie te 7 kilometrów do terminala trzeciego.
1: Nie, nie, no jestem po prostu zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że jakieś takie komplikacje będą dziwne, że jakimiś meleksami będę dojeżdżał po terminalach.
0: Ale jest możliwość, proszę pana, że między terminalami pan może podładować powerbanki.
1: I z powrotem będzie ta sama historia, czy...
0: Nie mogę teraz panu nic powiedzieć na ten temat, bo jeszcze nie wiem. Nie dostałem listy, proszę pana, przyśrodkowej.
1: No dobrze, tylko mówię, no gdybym ja to wiedział przed zbukowaniem biletu, to bym w życiu takiego biletu nie kupił.
0: No to proszę pana, powerbanki zapewni panu Natalia.
2: Łukasz, zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: No, czułe słówko to dostanie, jak się spotkamy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kocham Kamila Nosela.
6: Ja też się przyłączam. Pierwszy, drugi.
5: A jak Nosel zadzwoni, to jego ofiara ma...

0: Pamiętajcie, że z poniedziałkiem lepiej walczyć w parach. Sobel i Sanach. Do tego Jankes i Wiktor. Właśnie, razem, raźniej, jak te blondynki w windzie. Razem, razem, razem.
1: Nie wiem, czy widziałeś, w jednej z naszych wind dzisiaj nie ma innego przycisku, w sensie na pierwsze piętro.
0: Ktoś się zdenerwował?
1: Ktoś cisnął tak bardzo, naprawdę, że nie ma go, zniknął. No dobra, okej, dostaliśmy informację chyba od Tomka, jak się nie mylę, naszego słuchacza. Napisał tak, biegam codziennie 15 minut.
0: O to gratulacje.
1: Słuchajcie, jeśli odpuszczę dzień, dodaję sobie 15 minut do kolejnego.
0: No ma to sens.

0: To jest totalny game changer. I na końcu jest tak: jutro mam do przebiegnięcia 2 miesiące. Ja nawet sobie nie liczę, bo u mnie by wyszło z pół roku, no.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej

życie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej

0: Sportbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Nowy tydzień to i wyraźne zmiany w pogodzie się dzisiaj pojawią. Zapominamy już o tych upałach, które mieliśmy w weekend do 30 stopni, a tu proszę dzisiaj zmiana. Dzisiaj maksymalnie tak do 25 i to o popołudniu osiągniemy takie wartości. Na razie 16 na naszym eskowym termometrze. Sporo chmur nad Warszawą, ale przejaśnienia też jeszcze mają się pojawić w ciągu dnia. Większe szanse na to są jednak, że pojawią się opady deszczu i to bardzo obfite. Dla Warszawy wydano nawet alert IMGW właśnie przed opadami deszczu. Burzami. Te mogą się zacząć już około godziny 18-19. Tym opadom może towarzyszyć także silny wiatr oraz opady gradu.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku życie straciło 12 pielgrzymów, a ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski.
9: Dzień dobry.
8: Michale, dzień dobry. Jakie zadania stoją teraz przed tym specjalnym zespołem?
9: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
10: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
9: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu poza rządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie.
8: A na Podkarpaciu żałoba po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców Podkarpacia podjęła wojewoda. Do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. A to jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
11: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej.
8: A w sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.

0: Dzień dobry, poniedziałek.
1: Co to powiedziałeś?
0: Najgorszy dzień tygodnia, ale dobra informacja jest taka, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Więcej nie będzie.
1: Bardzo dobrze. Halo, halo, dzień dobry, jak z waszym poniedziałkiem?
2: U mnie w poniedziałek lekki smuteczek, bo jestem pierwszy dzień po urlopie i tak myślę, że przydałby mi się jeszcze urlop po urlopie. Pozdrawiam.
0: To powinno być u każdego Polaka dopisane. Do urlopu dodatkowy urlop na odpoczynek.
1: Zapraszam.

0: Nasza Kama wzięła urlop, drugą część urlopu i robi remont. To wyobrażasz sobie, co będzie, jak ona wróci? Po urlopie?
1: Albo będzie bardzo zmęczona.
0: Gdzie tam?
1: Albo będzie miała inny kolor skóry umazany od farby.
0: Gdzie tam? No dobra, gramy wam kolejny hicior na czasie. Zróbcie głośniej, pijcie kawę, jest pięknie, mamy poniedziałek!

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment. Został do tego ostatniego dnia lata. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia, dokładnie 8:08.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Za chwilę u nas Offenbach, pojawi się również Łatwo Gang z Majko. No dobra, lecimy dalej oczywiście.
0: Wszyscy wymienieni artyści radzą sobie doskonale przy mikrofonach, ale przecież, umówmy się, u nas o poranku zawsze chodzi o to, żeby było jak najgorzej, bo im gorzej, tym lepiej.
1: Serio, to już teraz? No dobra, tak, otwieramy tak. Mikrofony nasze radiowe, eskowe.
0: Ogłośmy poranny antytalent show na antenie Eski, a to wszystko w związku z startującym już za chwilę Sopot Top of the Top Sopot Festival i mamy was bilety.
1: Zgadza się, 4-letnie wieczory, ponad 300 artystów, konkurs bursztynowego, no właśnie, Słowika i hołd również dla Stanisława Sojki, to już w Operze Leśnej po weekendzie, ale wcześniej oczywiście zróbmy preselekcję do tej sytuacji.
0: Zostańcie naszym zardzewiałym Słowikiem, jeżeli chcecie zdobyć bilety na wtorek, czyli na drugi dzień festiwalu. Załatwiliśmy wam miejsca na balkonie w pierwszym rzędzie.
1: A to jest naprawdę bardzo, no, wyjątkowa sytuacja. Wygodnie, miło, przyjemnie można oglądać, oklaskiwać i się cieszyć.
0: To pokażcie nam, jak nie umiecie śpiewać. Repertuar dowolny, możecie wybrać...
1: Ale takie króciutkie fragmenty, bardzo
0: takie
1: krótkie.
0: 10-15 sekund.
1: Kilka sekund nawet, no.
0: Coś polskiego, coś zagranicznego. Najważniejsze, żeby to było coś najgorszego.
1: Nasze szanowne jury wybierze. Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Szanowne i szanowane jury wybierze ten, cudzysłów, najlepszy występ.
0: Ikonka mikrofonu na Messengerze to jest dobre miejsce, żeby najgorzej zaśpiewać, bo...

0: Taylor Swift, ona umie. My szukamy kogoś, kto nie umie śpiewać. Z kolei Antytalent Show trwa. Dajcie znać na Messengerze, nagrajcie nam kawałek swojego fałszowania. Wymienimy go na bilety na Sopot. Już we wtorek, drugi dzień festiwalu, załatwiliśmy wam miejsca w pierwszym rzędzie.
1: W pierwszym rzędzie oczywiście.

0: bo nie chciała zejść i odczuwała przyjemność z wspólnego pływania. Naprawdę są zdjęcia, jest wideo, wszyscy się cieszą. Niesamowita historia.
1: Widzę sytuację, jak ten ojciec z synem wraca z powrotem na ręcznik do mamy. Mama się pyta, no jak tam się pływało na tej desce? A synek na to, fajnie, tata poznał niezłą foczkę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: A paty, paty, bilety na Sopot rozdają w radio. Rzeczywiście mamy na wtorkowe spotkanie z Sopot Hit Top of the Top Festival. Podwójne zaproszenie do pierwszego rzędu na balkonik. No tylko szukamy antytalentu muzycznego. Oni tam walczą o bursztynowego słowika. My dzisiaj mamy takiego zardzewiałego. Kto potrafi gorzej?
1: I believe that the heart is gone. Ładnie?
2: Bardzo ładnie. Ja głosuję. Głosujemy? Na dwie ręce od razu. Ja, według mnie już pół biletu jest.
3: Ja nogę podniosłem nawet.
4: Jankes. Kama.
5: Kama. I Wiktor.
4: Wiktor.
5: Radio SK.
2: Prosimy o więcej. Naprawdę jesteście wspaniali.
0: Im gorzej, tym lepiej.

0: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata. To będzie ostatnia reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Utrudnienia pojawiły się i korki w rejonie węzła Opacz. To na S8, jeśli nią jedziecie w stronę Warszawy, jesteście na wysokości Raszyna, to właśnie w tym miejscu zaczął tworzyć się w ostatnich minutach korek. Problemy także cały czas na Wisłostradzie. Tutaj przy fontannach korek w stronę Mokotowa, w drugą stronę jest dzisiaj całkiem nieźle, a po drugiej stronie Wisły na większy ruch trzeba już uważać także na Wale Międzyszyńskim w pogodzie. No na razie szykują się takie przejaśnienia, ale też tych chmur będzie całkiem sporo nad Warszawą. Temperatura na razie to 18 stopni, później do 26, a wyraźna zmiana wieczorem. Od 20 mają pojawić się w Warszawie opady deszczu i to takie naprawdę całkiem obfite.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
6: 8.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 6 policjantów z Podkarpacia i grupa prokuratorów pojechała na Węgry, poinformowała wojewoda podkarpacka. A to w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Poważny wypadek też na Krajowej Dziesiątce w Wielkopolsce między Piłą a Wyżyskiem. Bus zderzył się z ciężarówką. Droga w obu kierunkach jest zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami. To w 10 województwach. Alert drugiego stopnia dotyczy województwa opolskiego, śląskiego oraz częściowo małopolskiego.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
8: Witamy, jesteśmy my i zardzewiały słowik.
9: To prawda i mamy swój, nasz radiowy poranny alert. Śpiewajcie najgorzej jak potraficie.
8: Antytalent Show. Zamienimy te najgorsze śpiewy na zaproszenie podwójne na drugi dzień spotkania z tymi, którzy potrafią śpiewać w Sopocie. Halo?
10: I believe I can fly. I believe, touch the sky.
9: Jestem kolejny pretendent do zardzewiałego słowika, rzeczywiście.
8: Ja podobnie brzmiałem w piątek.
9: Jest to, to jest top of the top na antenie Radio SK. Zapraszamy.

0: Pachniało podniosłą piłkarską atmosferą, ale co tam, Mistrzostwa Świata, Ekstraklasa wróciła do gry nasza.
1: Nasi grają, tak, nasza Liga Mistrzów, naszego podwórka już się dzieje, ale dzieje się tu i tam. W sobotę też się działo w naszym kraju. Jakie mieliśmy święto? Ja wiem, że ty byłeś na kawalerskim, nie wiem, możesz cię pamiętać.
0: To było święto pływania kajakiem w moim przypadku na wieczorze kawalerskim, to prawda.
1: Nie, no ale powagi trochę, kolego.
0: Co się działo?
1: Święto Wojska Polskiego.

0: tu i tam. W sobotę też się działo w naszym kraju. Jakie mieliśmy święto? Ja wiem, że ty byłeś na kawalerskim, nie? Możecie pamiętać?
1: To było święto pływania kajakiem w moim przypadku na wieczorze kawalerskim, to prawda.
0: Nie, no, ale powagi trochę, kolego.
1: Co się działo?
0: Święto wojska.

0: na wszystkich, którzy bronią naszego kraju. Ja byłem, widziałem, to było naprawdę niesamowite.
1: Ale słyszałem, że była taka mała rywalizacja na przemówienia.
0: To prawda, jedni przemawiali w Trójmieście, tam był premier.
1: Ale w samej Warszawie podobno też prezydent i minister obrony narodowej się ścigali na to, kto lepiej też będzie mówił do mikrofonu.
0: Była przepychanka rzeczywiście, między innymi szef MON-u, Kosiniak-Kamysz, rozszyfrował skrót SAFE.
2: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa.
1: O, proszę.
0: Dziękuję, ale zabrzmiało trochę jak w kościele, prawda?
1: To ja może nie jestem żadnym ministrem ani szefem niczego, ale rozszyfruję skrót SK.
0: Nasza SK?
1: Tak.
0: Masz?
1: E jak ewidentna.
3: Brawo!
1: S jak satysfakcja.
3: Hey!
1: K jak każdego.
3: Wow!
1: A jak audytorium.
0: Radio SK. Dziękujemy, panie ministrze.
1: Można spocząć.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
1: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: I po reklamie.

0: tam będziecie dzięki nam, bo cały czas rozdajemy zaproszenia.
1: Słuchajcie, no zbieramy tutaj najlepszych z najgorszych, no i udostępniamy te nagrania całemu światu.
2: Widziałem orła cień, ra, ryba, halo, tu ryba.
1: To też ładne rzeczywiście. To już mamy pierwszą trójkę. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
3: Hej, SK, z tej strony Justyna z Poznania. Jedziemy, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starsze Czechów.
1: Ale mi się nawet dobrze szło.
0: W miarę upływu tego utworu było coraz gorzej, czyli coraz lepiej.
1: Tak jest za każdym razem, na każdej dobrej imprezie porządnej. No dobra, prosimy o więcej oczywiście. Śpiewajcie, im gorzej, tym lepiej. Pamiętajcie, jak powiedziałeś, do wzięcia są bilety na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Ta sytuacja w Sopocie już po weekendzie.
0: A mikrofon, do którego się śpiewa, jest na Messengerze.

0: My też moglibyśmy występować w tym naszym radiowym konkursie. No dobra, 5 minut i będzie z nami godzina 9, poniedziałek, 17 sierpnia.
1: No i za chwilę newsy, a to Fast Boy kończył grać, więc do wszystkich szybkich chłopaków, dziewczyn zresztą też, ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą generalnie.
0: Dzisiaj jakby większe kolejki w CPN-ach, czy też po prostu na stacjach paliw, no bo jest taniej niż wczoraj.
1: Informacja o ile taniej, ile można zaoszczędzić już za chwilę u Marcina Prockiego. Zostańcie z Eską.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Możliwe, że wiele osób dzisiaj zrobiło sobie jeszcze taki przedłużony, długi weekend, bo ruch na stołecznych ulicach taki umiarkowany. Tragedii nie ma. Oczywiście są miejsca, które przetykają się o tej porze, między innymi jerozolimskie. Tutaj w korku trzeba postać na wysokości Szczęśliwic. Most Grota tradycyjnie tutaj także większy ruch na nitce w stronę Poznania. Na Wisłostradzie tylko przy Zamku i Fontanach teraz stoicie w korku. W pogodzie dzisiaj szykuje się za to wyraźna zmiana. Na razie słońce przebiło się przez chmury, no i nieco nam podgrzało stolicę do 20 stopni. Później do 26, ale wszystko zacznie zmieniać się wieczorem. Wieczorem pojawią się obfite opady deszczu, do tego burze, grad, silny wiatr, no i jutro już wyraźne ochłodzenie. 9 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, a 10 jest w stanie poważnym. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
14: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również Przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
13: Przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. Do groźnego pożaru doszło wieczorem w sortowni odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. A ceny paliw w dół. Wrócił program CPN. Minister energii codziennie będzie podawał maksymalne ceny na stacjach. Reporterski Darek Brombosz dopytywał dziś kierowców na Śląsku.
0: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
12: Oby jak najdłużej.
0: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
12: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
13: A CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, a litr diesla to 7 zł 37 groszy.
15: Śpiewać każdy może, jak śpiewał, no, klasyk oczywiście, trochę gorzej albo trochę gorzej.
16: A u nas im gorzej, tym lepiej. Zamieniamy te najgorsze wasze występy na zaproszenia podwójne na wtorkowy drugi dzień Sopot Festiwalu, więc...
17: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór władzom i ludziom wbrew.
15: Jak moja brew?
16: No taka, należałoby ją trochę, wiesz co, przerzedzić. Jesteś gdzieś pomiędzy Czesławem Miłoszem a Matą.
15: Dziękuję panu bardzo. Przy okazji pozdrowienia dla Pleszewa. No tak, tak, tak już wyszło i tyle.
16: Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w antytalencie, to zapraszamy. Mikrofonik na Messengerze.

0: Przez całe 3 minuty czekałem, aż gdzieś zafałszuje, aż będzie miała jakąś nieczystą
1: no,
0: nutkę.
1: No niestety.
0: No lekkie li potrafi, no.
1: Rzeczywiście, wy też potraficie i cieszymy się bardzo, że dzielicie się swoim talentem na antenie Radia SK dzisiaj samego rana.
0: To jest.

0: jest Top Eskowy. Antytalent Show, top of the najgorszy show.
1: Top of the srop, można by rzec oczywiście.
0: No ale mamy zaproszenia na tą prawdziwą, najlepszą imprezę muzyczną w Polsce, która już w przyszłym tygodniu na drugi dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festival.
1: Oczywiście największe przyboje, spektakularne występy, emocje w Operze Leśnej, czteroletnie wieczory, no i naprawdę sporo artystów. W sumie z wszystkimi, którzy tam będą występować, to jest 300 osób. Niesamowita historia.
0: No i szukamy najgorszego wykonu, czegokolwiek. Co macie w sercu i zamienimy go na te bilety. No, może Kaśka? Dzień dobry.
1: Przepraszam bardzo, bo ja nie rozpoznałem po jednej ani po trzeciej nutce.
2: Ja od razu rozpoznałem, no
1: co
2: przecież.
1: To, co to było?
2: No Janki, no jak? A to?
0: Nie.
2: To był par.
1: Nie. Daj panią jeszcze raz, przepraszam. Daj. Dziękujemy bardzo, ale gratulujemy.
0: No i co, rozdajemy, dajemy jej.
1: Nie, dajmy jeszcze, jej dajemy?
0: Tak, zróbmy to.
1: Tak?
0: Tak, wysyłamy ją na trybuny.
1: Bardzo dobrze, mamy brawo. Tak, to rzeczywiście... Prawdziwy paradise na antenie Radia SK. Wręczamy. A to jest piękne, są te piękne miejsca, prawda? Na balkoniku w pierwszym rzędzie.
0: Gratulacje!
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
10: I po reklamie.

0: Ewidentnie. Czuć w głośniku jeszcze weekendową, długo weekendową imprezkę. Łajcior z kolegami. No to teraz NASA z łazikami. Właśnie wyczytałem, że NASA jest bardzo blisko wysłania na Księżyc łazików, które dzięki sztucznej inteligencji same zaczną podejmować decyzje, co mają dalej robić, jak już tam wylądują. Bez pomocy sterowników z Ziemi same wybiorą lidera. To brzmi dobrze. Podzielą zadania i same zdecydują, jak przygotować grunt pod przyszłą bazę dla ludzi. Nie chcę być złym prorokiem, ale będę. Za kilka lat Federacja Łazików Księżycowych po prostu podejmie decyzję o podboju Ziemi.
1: Houston, we have a problem. Reklama.
2: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
3: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
2: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
3: Idealnie.
2: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
3: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
2: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
9: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
10: I po reklamie.

0: Za chwilę 10 na zegarku, poniedziałek, ostatni w tym tygodniu, pierwszy zarówno też, wszystko się zgadza. Za chwilę koniec wakacji, co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym tygodniem? Nie popsuć go. Chociaż z drugiej strony ci, którzy dzisiaj o poranku kontaktowali się z nami i mówili, że no nie do końca jest tak, jakby chcieli, bo przegrywają z tym poniedziałkiem, niech wezmą sobie do serca to hasełko. Nie należy poddawać się w połowie drogi, skoro można się poddać już na starcie.
1: Jankes,
2: Kama i Wiktor
1: w Radiu SK.
0: Jutro o 6 znowu to zrobimy.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Reklama.
5: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
10: Warszawa, ulica Mińska 25.

0: Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: I po reklamie.
4: Kierowcy, uważajcie. Możliwe utrudnienia w rejonie skrzyżowania Ostrobramskiej i Zamienieckiej. Tutaj prawdopodobnie doszło do stłuczki, stąd te problemy. Problemy także kierowców na Wisłostradzie. Tu aktualnie korek od Mostu Gdańskiego do Zamku Królewskiego. Oczywiście to wszystko na jezdni w stronę Mokotowa. Sporo dzieje się więc na stołecznych ulicach, no i sporo może się wieczorem dziać w pogodzie.
5: W tej chwili 19 stopni, tak dojedziemy nawet do 25-26. Czasem chmury, czasem słońce w Warszawie, ale rzeczywiście jak słońce zajdzie, to tak jakby właśnie w tym samym momencie niebo postanowiło zapłakać i będzie płakać przez całą noc i to dosyć intensywnie według speców od pogody. Tak kilkanaście milimetrów na metr kwadratowy tego deszczu może spadać gdzieś w nocy.
4: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
6: To jest bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
7: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
4: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie. Teraz Pomorze i ogromny pożar w Chlewnicy. Akcja strażaków na terenie zakładu przetwarzającego odpady trwa od soboty. Trwa teraz dogaszanie pożaru. A dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort wyjdzie Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z Jeleną Rybakiną oraz Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider.
5: Iga w gazie po Toronto, więc mocno trzymamy kciuki również za Cincinnati, zresztą za Maję i Magdalenę też, za wszystkich Polaków na wszystkich arenach. O tych arenach, o Birmingham, to ja o tym w tej godzinie w takim krótkim podsumowaniu pozwólcie. Alan Walker i Ava Max dosłownie za kilka chwil, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Bibi Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls, smutne dziewczyny. No, dziewczyny w naszej polskiej reprezentacji, jeśli chodzi o lekką atletykę, to raczej radosne i szczęśliwe, bo na 8 medali to 7 zdobytych właśnie przez panie, nawet wielokrotnie, bo nawet sztafeta, a tylko jeden medal zdobyty przez faceta na tych mistrzostwach. Mnóstwo pięknych emocji w Birmingham, 6 srebrnych medali, 2 brązowe, a że w klasyfikacji medalowej im więcej złotych, tym wyżej, to my dopiero tam na nastej pozycji pod 20, ale jeśli chodzi o liczbę medali, tylko 5 krajów zdobyło ich więcej niż Polacy. Więc pięknie, pięknie. Ja tu się jaram lekką atletyką, a Aleksandra przypomina hello, a pływanie? No to już nadrabiam. Mistrzostwa Europy w Paryżu w tym samym czasie. Tam jedno złoto i jeden brąz. I dużo walki i zaangażowania, za co wielkie, wielkie dzięki, bo to się przecież mega, mega liczy. Za chwilę będą wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko, a później Taylor Swift w Esce.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 35,99.

0: Ach, i od razu przypomina się Warsaw Music Festival i koncert Black Eyed Peas właśnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where Is The Love. Justin Timberlake na swoich koncertach tego numeru nie wykonuje, a znalazłem co najmniej dwa wydarzenia w 2003 i 2004 roku, kiedy rzeczywiście Black Eyed Peas i Justin Timberlake pojawili się razem na scenie i wykonali ten numer na żywo. Fajnie, gdyby tak jeszcze raz zagrali. I gdybym tam był. Rozmarzyłem się nieco. Kto marzy o spotkaniu się z numerem Galaxy, Kungs, Theophilus London w Radiu SK. Już za moment, a później Sabrina Carpenter u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina.

0: I gdybym tam był.
1: Rozmarzyłem się nieco. Kto marzy o spotkaniu się z numerem Galaxy Kungs? Theophilus London w Radiu SK. Już za moment, a później Sabrina Carpenter u nas.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina.

0: Zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rabaty minus 80% w faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80 Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: kolejny sztos od Sombra. Druga połowa sierpnia dla niego to podróżowanie po Europie, jeśli chodzi o festiwale, to na nich się właśnie pojawi w drugiej połowie sierpnia. Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, jeśli ktoś miałby ochotę, bo na przykład chciałbyś na Stiget, a nie mógł, tak jak ja. A później w październiku to już będą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, więc trochę bliżej mamy póki co pod koniec sierpnia Sombra w Europie. Margaret za chwilę w Radiu Łezka rozpocznie kolejną godzinę hitów. Zaraz po 11 u nas.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
4: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.

0: I wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kastorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: I po reklamie.
9: Dużo widziałem, jeśli chodzi o prognozę pogody. Ma się dużo dziać, ale dymu, o którym ty mówisz, że ma być dym, to ja nie widziałem.
10: Będzie dym, bo mogą być burze. Może być niebezpiecznie.
9: Okay,
10: tak
9: dobra.
10: Jest. Dobra. Nawet są rozsyłane już alerty przed tym, co może się dziać. Mamy dla Warszawy ostrzeżenie pierwszego stopnia, bo te burze wieczorem mają się pojawić. No i miejscami może spaść nawet do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy.
9: I jutro też deszczowo i wiatr w porywach w nocy i jutro. Ale póki co, to cieszmy się z tego, co jest, a jest całkiem przyjemnie, bo ma być nawet 26 stopni w Warszawie. Trochę chmur, które będą zapowiadały te opady, ale umówmy się, że to jeszcze jest bardzo ładny letni dzień.
10: No i możliwe, że to będzie ostatni taki letni dzień w najbliższych dniach.
9: Optymista?
11: Eska. Eska.
12: Sprawdźmy, co ciekawego szykuje dla nas Warszawa na wakacyjny poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Jeśli ten dzień od rana daje wam w kość, spokojnie, będzie opcja na poprawę humoru. Stand-up na bulwarach Wiślanych. Wpadajcie wieczorem do miejscówki Plac Zabaw nad Wisłą na bulwarze Grzymały Siedleckiego. Tam na scenie pojawi się aż 6 stand-uperek i każda z nich wystąpi ze swoim programem. Zapowiada się dużo śmiechu i to wszystko za darmo. Wieczorem nad Wisłą można się też poprzeciągać. Przed nami darmowe zajęcia z jogi w klubie Szerokie Bary. Początek o godzinie 18. A teraz przeskakujemy już do weekendu. W piątek i sobotę do Warszawy przyjadą gwiazdy polskiej muzyki. Przed nami finał trasy męskiego grania. Na lotnisku Bemowo zagra m.in. Zalewski, Igo, bracia Kacperczyk, a także Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino, czyli autorzy hitu Nareszcie.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Dokładnie 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Inspektorzy sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Uszkodzenie gazociągu w Szczecinie to przy ulicy Zbójnickiej.
13: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych.
10: Relacjonuje Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej. Pogotowie gazowe odcięło już tam dopływ gazu. A to lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci wracają dziś z Mistrzostw Europy w Birmingham, a wracają z 8 medalami.
14: Nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej.
10: Ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. W tej klasyfikacji zajęliśmy 18 miejsce.
9: Ale tylko 5 krajów zdobyło więcej medali niż my. Taradada! W tej godzinie na pewno Margaret, będzie też Zalia, będzie też Oscar Sims. Co ich wszystkich łączy, oprócz tego, że pięknie śpiewają i to w dodatku po polsku, czasami, bo nie zawsze, o tym w tej godzinie. Michu, witajcie!

0: Sienna Spyro, szanowni państwo, w Radiu SK. Great Expectation, czyli wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, można powiedzieć. Nie wiem, jakie były wasze nadzieje, jeśli chodzi o to tańsze paliwo, ale jest taniej, tak, bo wróciliśmy do CPN, do tego programu rządowego. Minister energii obwieścił już przed weekendem i wiemy, że dzisiaj na pylonach cena za 95 to 6,41 maksymalnie, za 9,8 7,20, olej napędowy maksymalnie 7 zł. 37 groszy. W ciągu kilku godzin będą ceny na jutro. Jejku, czuję się, jakbym w innym systemie w ogóle funkcjonował. To wtedy wam podamy oczywiście. A tak swoją drogą, to mam wrażenie, że jak będzie plebiscyt na słowo roku 2026 na całym świecie, to to będzie niestety słowo Ormus. Jak tam się w końcu zluzuje, to może zluzują się ceny, ale póki co nie wygląda to najlepiej. Z drugiej strony lepszy taki Ormus niż epidemia, pandemia albo Armageddon. Zawsze może być gorzej. Ebony Harris West za moment, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Shakira i Dizzy Rascal, czyli Loka na antenie radiowska, wcześniej Oscar Sims i Bez Końca, a jeszcze wcześniej Zalia, a jeszcze wcześniej Margaret, i obiecałem informację, co ich łączy, oprócz tego, że są fantastycznymi artystami, to, że pojawią się na Top of the Top Sopot Festival, to już między 24 a 27 sierpnia, oczywiście w Sopockiej Operze Leśnej. Pojawią się, ktoś z Was też może się pojawić, rozdajemy w tym tygodniu zaproszenia na koncerty w ramach właśnie tego festiwalu. Za chwilę Dawid Podsiadło w Esce, a później Dua Lipa.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
7: Słuchaj, Marian.
8: No.
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: możesz zadzwonić moim dzwoneczkiem? To może ja jednak zostawię temat tłumaczenia specjalistom. Ring My Bell R&B, czyli Age w nowej wersji hitu sprzed kilkudziesięciu lat, co dosyć wyraźnie słychać w tym numerze. Usłyszeć będzie można bardzo wyraźnie, jeśli zrobicie głośniej, albo swoje słuchawki, albo swoje głośniki, albo w samochodzie, albo gdziekolwiek jesteście. Bledkę i komu miałabym powiedzieć, bo to właśnie ona rozpocznie popołudnie z Radiem SK, jeśli chodzi o muzykę. To już za chwilkę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
6: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
5: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
6: Idealnie.
5: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
6: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
5: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
7: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slippins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
10: Jeszcze raz! Trzy zjazdy to za mało!
11: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
14: Ale co? Chodźmy do strefy sztuczności.

0: konkurencji.
1: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
1: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Spore utrudnienia na Wisłostradzie w kierunku Wilanowa na wysokości Starówki. Wolniej przez Stłuczkę pojedziecie też w drugą stronę w tunelu Wisłostrady. Ciasno też na Wybrzeżu Helskim, w Alejach Jerozolimskich w kierunku Centrum na wysokości Parku Szczęśliwickiego. Korkuje się Dźwigowa niemal na całej długości i jeszcze S8 na moście Grota stoi w kierunku Bemowa.
7: Ja tu mówię koledze, że będą opady deszczu takie A on te tam. No zobaczymy tam, jak będziesz cały mokry jutro rano. Dziś w nocy rzeczywiście padać będzie i to dosyć mocno. W sumie to przez cały dzień, chociaż lżejsze w ciągu dnia te opady niż to, co spadnie w nocy. W tej chwili 22 stopnie, ma być 25. Spadnie temperatura do 12 stopni w nocy i jutro to raczej w stolicy 20 nie przekroczy.
6: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Podkarpacie, minutą ciszy czci właśnie pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, mówi wójt Adam Skoczylas.
8: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy.
9: Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
6: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. Dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech do kraju wróci około 20 osób.
10: W pierwszej kolejności wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanów zdrowia.
6: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. W tym 10 jest w stanie poważnym. Upały w sierpniu już nie wrócą. W najbliższych dniach temperatura będzie kręcić się w okolicach 25 stopni, a w nocy może spaść nawet do 10. Więcej o tym przeczytacie na SK.pl.
7: Chłodziliśmy was do tej pory, to będziemy was rozgrzewać już wkrótce hitami na czasie. Na przykład numerem jeden gorącej 20 Radia SK, Temper City i Self Aware dosłownie za kilkanaście minut. A na początek, popołudnie z Eską, to Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszamy.

0: Britney Spears na antenie radiowska, jeden z hitów zawsze na czasie, czyli Toxic. 12.15 na zegarach, zaraz Temple City i Self Aware, czyli pudło, najwyższy stopień pudła, czyli miejsce pierwsze gorącej 20 radiowska. A jak ja wam podaruję koszulkę, to ona na pewno długo w pudle nie wyląduje, długo się tam nie znajdzie. Koszulka jest chowa z napisem cześć, a widzieliście być może na naszym Instagramie. Jeśli tak, jeśli macie ochotę, no to przekonajcie mnie, że w poniedziałek 17 sierpnia taka koszulka z napisem cześć powinna trafić właśnie do ciebie. Później Temple City i Keanu Silva. Albo 664-402-302, albo oczywiście eskowy Messenger.
1: Reklama. Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Niesamowity chill daje mi ten numer. Mam nadzieję, że wam również. Post Malone i Swelly na antenie radiowca. Sunflower, czyli słonecznik. Do słoneczników to latają pszczółki, prawda? A komary? Komary to do Sobkowskiego. Bardzo jestem lubiany na wieczornych imprezach, bo zawsze ściągam te zarazy w całości na siebie, ale okazuje się, że nie tylko do Sobkowskiego. Jakiś czas temu pasażerowie lecący z Mediolanu do Alicante już zajmowali miejsca na pokładzie, gdy do samolotu razem z pasażerami wbiło stado komarów na tyle duże, że załoga walczyła przez kilkadziesiąt minut z tymi komarami, a to gasiła światło, a to coś tam pryskała, ale nie dała rady, nie była w stanie nic z tym zrobić i trzeba było wszystkich wyprowadzić z samolotu i zmienić maszynę. I wylot miał miejsce 3 godziny później. Czytam, że na tym samym lotnisku ponoć tego samego dnia to nie był jedyny taki inny przypadek. Wyobraźcie sobie, jak przylatujecie do miejsca docelowego, ktoś was pyta, dlaczego się spóźniliście. A, to przez komary. Maneskin, I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. Później DNA, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, Edgy i Megan Thee Stallion.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
5: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio Warszawa Ursynów, Puławska 564.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki,

0: Jeden z tych numerów, na które ja mówię, kwaśne, ale świetnie smakuje. Tame Impala i Loser w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13.00 hity na czasie na lato i na początek Kuba i Kuba Westę.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Hej, co u ciebie?
15: Zapisałem się do TB Edukacja.
14: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia.

0: I poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: I po reklamie.
2: Jak będzie sobie godzina 16-17, to ja tak wyjdę na zewnątrz i po prostu będę chłonął ciepło, wiesz? Chłonął ciepło i będę chłonął suchość.
3: Rozumiem, że to będzie najcieplejszy moment dnia.
2: Najcieplejszy moment w ciągu kilku najbliższych dni, mój drogi, ma być 25 stopni w cieniu i może jeszcze pojawić się słońce, ale później po południu to już to słońce zniknie, a później będzie po pierwsze naście stopni i takie 20, może 21 przez kilka najbliższych dni to będzie temperatura maksymalna, a gdzieś w nocy mocno deszczowo, jutro w ciągu dnia też możliwy deszcz. Droga stolico.
3: Pojawi się, tak. Pojawili się już nawet drogowcy na rondzie Wiatraczna. I od dziś zamknięte są ulice Zakole i Zwężona Grochowska. Kierowcy muszą pojechać objazdami, autobusy zmieniły trasy.
4: Eska.
5: Eska. Summer.
6: Doskonale wiecie, że SK zna się na letnich imprezach. Codziennie podrzucamy najciekawsze propozycje z całej Polski. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już za tydzień startuje święto polskiej muzyki. Opera Leśna w Sopocie wypełni się gwiazdami, bo przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie faktycznie sam top, bo zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz czy Kuba i Kuba. Słuchajcie uważnie, Eski, mamy dla was zaproszenia na Top of the Top. A po wakacjach gwiazdy przyjadą do Kielc. Przed nami koncert charytatywny w Amfiteatrze Kadzielnia. Tam zagra Patrycja Markowska, Roxy i Liber. Pieniądze z biletów trafią na pomoc dzieciom chorym na raka ze szpitala w Kielcach. Ta impreza 5 września.
4: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Wybiła 13, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lekarze zdecydowali dziś wieczorem. Grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. 4 osoby trafią od razu do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
7: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
3: Poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech. Węgierskie służby wszczęły już postępowanie przeciwko kierowcy pojazdu. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Jak wiecie z newsów, program ceny paliwa niżej wrócił. I tak jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, 98 7,20, za diesla 7,37. Młoda Polka włoską bohaterką. Alicja Klag uratowała dwóch tonących mężczyzn nad jeziorem Como. Kobieta na co dzień, instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. Odwagę Polki doceniły lokalne władze. Burmistrz lokalny zaprosił ją do ratusza i wręczył dyplom za szybką reakcję oraz pomoc w uratowaniu dwóch osób.
2: Jeden Kuba prezentował newsy przed chwilą, teraz drugi Kuba będzie śpiewał, a trzeci Kuba będzie grał. Takich dwóch jak was trzech, panowie, to chyba nie ma ani jednego.
3: Wiadomo.
2: Stygnie lato już teraz. Zresztą chłopaki będą walczyć o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival. Panie, panu podziękujemy. Michu Sobkowski, witajcie.

hity na czasie w Radiu SK. Za chwilę Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia. Później You Stay, Turn the Lights Off. A to Swedish House Mafia i Lickley. Świetne Happiness is So Sad. Teraz trochę szczęścia, bo był urlop i trochę smutku, bo trochę pecha. Powiedz Sebastian, wy byliście na urlopie w Egipcie, czy co?

0: siebie, żeby nie było, że nie z jakichś nielegalnych źródeł.
1: Jasne.
0: Halo, halo. Cześć, witaj, Michu Sadkowski, jesteśmy na antenie Radia SK. Amelia, prawda?
2: Zgadza się.
0: Amelia, jest tutaj Sebastian, który chciałby ci coś przekazać. Bardzo proszę.
1: Cześć, kochanie. Słuchaj, wiem, że masz pasmo nieszczęsnych zdarzeń i w dniu wyrwania zęba będę cię mocno trzymał za rączkę, będę cię wspierał. Oh. Oczywiście będziesz siedziała na fotelu dentysty w niesamowitej koszulce Radia SK z napisem cześć, a w dniu dzisiejszym wieczorem zrobię tobie sushi.
0: O, jak przyjemnie. A Amelia, a powiedz, chrząż brzmi w Szczynie, w Szczebrzeszynie?
2: Oj, może coś łatwiejszego?
0: Dobra, to powiedz coś łatwiejszego. A, cokolwiek byś powiedziała, to na znieczuleniu nie będziesz mogła tego powiedzieć tak wyraźnie. Ale przywitać się będziesz mogła koszulką i pożegnać.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
3: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki,

0: Ależ to jest piękne złoto na antenie Radio SK. Coldplay i Paradise. A Sebastian, którego miałem na antenie kilkanaście minut temu, potrafi w niespodzianki, co? Proszę bardzo, dzięki temu, że napisał to, jego Amelka będzie mogła tuż przed wyrywaniem tej ósemki chodzić i paradować w koszulce cześć eskowej. Mamy dla was je w tym tygodniu. No i jeszcze ta obietnica Sebastiana, że wieczorem zrobi jej... No właśnie, jak tak zaczął to mówić, to trochę zamarłem, bo nie umawialiśmy się na to, ale skończyło się na tym, że zrobi jej sushi. No, tu też palce są potrzebne. Justin Bieber, Nicki Minaj, Veste, Beauty and the Beats, a później Billie Eilish i Birds of a Feather.
1: Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkanie już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: SK Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: 5 minut brakuje nam do godziny 14. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Razem czy osobno? No to później ci opowiem. Kasia Wysierska z wami po godzinie 14 i hity na czasie i Selena Gomez. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. Cześć.
1: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Uwaga kierowcy, w środę rano rozpocznie się remont ulicy Poezji w Falenicy. Przygotujcie się na utrudnienia, bo w czasie prac od Bysławskiej do Kosodrzewiny będzie można przejechać tylko w jednym kierunku. A teraz w Jerozolimskich nieciekawie, bo korek jest już w obu kierunkach dość spory, a to przed wiaduktem nad Śmigłowcową. Wydłużył się także korek na Wisłostradzie na wysokości Starego Miasta w stronę Wilanowa.

0: No i w drugą stronę w tunelu też ciasno, to przez stłuczkę. Przytkała się też S8 w kierunku Białegostoku przed zjazdem z Słowackiego.
1: Zaryzykuję tezę, czuć deszcz w powietrzu i on może spaść, jeżeli nie dziś wieczorem, to jutro rano, bo jest trochę duszno. Ale cały czas ciepło, 24 stopnie, odczuwalna nieco wyższa, maksymalna temperatura na dziś, słońca nie za dużo, wieczorem rzeczywiście będzie padało.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Eska. Eska.
4: Eska codziennie łowi dla Was najlepsze wakacyjne propozycje z Warszawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City i już możemy powoli zacząć sprawdzać, czy mamy jakieś cekinowe, błyszczące ubrania w szafie. Przydadzą się na sobotni wieczór. Przed nami kolejna odsłona Night Skating Warszawa. Rolkarze i wrotkarze przejadą ulicami miasta. Tym razem chodzi o to, żeby cała ekipa jak najbardziej błyszczała. Założymy świecące opaski, świecące okulary, czapki i tym podobne i w blasku świateł przejedziemy aż 10 km w środku Warszawy. Start w sobotę o 18:00 pod pomnika Kopernika na krakowskim Przedmieściu. W wakacje możemy się też wybrać do teatru. Do siebie zaprasza Teatr Kapitol. W czwartek obejrzymy komedię Bang Bang. Na scenie pojawi się wielu znanych aktorów. To m.in. Dorota Chotecka czy Dariusz Bieteska. Początek o godzinie 19:00.
3: Eska. Eska. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Minęła 14:00, czas na Eska News, Jakub Krzyżak. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że autokar wpadł do rowu, ponieważ mężczyzna zasnął za kierownicą. Chodzi oczywiście o wypadek na Węgrzech. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci z Polski, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi.
0: Dziś wieczorem około 30 poszkodowanych Polaków wróci do kraju. Więcej o katastrofie piszemy na sk.pl. Do wszystkiego się przyznał śledczym. Powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu w sobotę postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Śledczy domagają się tymczasowego aresztu. Jeżeli planujecie lot na Sycylię, to zróbcie głośniej. Wulkan Etna znów jest aktywny. Przez to ograniczona została praca lotniska w Katanii. Port przyjmuje maksymalnie 10 lotów na godzinę. Bez ograniczeń prowadzone są za to odloty.
3: Wrzuć na luz.
6: Wrzuć na luz.
3: Radio RSK.
1: Nie planowałam lotu na Sycylię, bardziej z braku urlopu, ale teraz będę mogła powiedzieć, a wiesz, nie lecę przez ten wulkan, tak jak i wy. Minuta po godzinie 14:00, Selena Gomez, Dawid Podsiadło, Rihanna, poradzimy sobie z tym poniedziałkiem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, wrzucamy na luz.

0: bardzo, to jest dobry numer. Michiko, w poniedziałek gramy na 16 minut po 14. Trzy rzeczy, których nie robią mądrzy ludzie o poranku. Sprawdziłam, jeżeli jesteśmy choć trochę do siebie podobni, wy i ja, to nikt z nas nie jest mądry, ale być może to nie o mądrość tu chodzi, taka jest moja teoria. Dlatego, że mądrzy ludzie po przebudzeniu nie biorą od razu do ręki telefonu, tylko odkładają go na później. Na ile później? No na jakieś 40 minut później. Nie za bardzo wiem, kto rano ma na to czas. Rezygnują także z drzemki. Na to nikt nie ma czasu, ale nikt akurat z tego nie rezygnuje i właśnie dlatego potem prawdopodobnie musimy natychmiast sięgać po ten telefon. I unikają też porannego chaosu. No konia z rzędem temu, kto jest w stanie tak zaplanować poranek, żeby nie wydarzyło się coś nieprzewidzianego i że ten chaos po prostu nie wystąpi. Więc uważam, że tu nie o mądrość chodzi, tylko o to słynne zdanie, które wprawia każdego z nas w mimowolną złość. Wszystko jest kwestią organizacji. Już teraz lubicie mnie mniej po tym, jak to powiedziałam, ale to był cytat.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryczne.

Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: klienta lub pod 2274. Dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu drogerii Superfarm.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Grand, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
6: I po reklamie.

oni takie hity tworzą, bo to one się potem w Esce zaczynają. Duet, który tworzy muzykę EDM, ale house także, no i coś, co może trafić na naszą antenę. Zaczęli w Berlinie i tak sobie krążą po świecie, bo do Polski dotarli już nieraz. Nazywają się Fastboy, a to jest ich nowy singiel Music Sounds, który gramy już teraz w Radiu SK.

0: Zakładam, że niektórym mógł dzisiaj taki okrzyk towarzyszyć, kiedy wjechali na stację benzynową, dlatego że program CPN znów obowiązuje i znów maksymalne ceny paliw zostały określone. I od dziś, od północy, dokładnie w poniedziałek, takie ceny na stacjach paliw są. 95 nie więcej niż 6,41 za litr, 98 nie więcej niż 7,20 za litr, a olej napędowy nie więcej niż 7,37 zł za litr. Taniej? Taniej. Czy jak sobie porównamy to do ceny sprzed kilku lat, to jest drogo? Jest. Ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak się już człowiek przyzwyczai do siódemki z przodu, to potem spadek na szóstkę to jest naprawdę już ogromna oszczędność. Nareszcie, męski granie orkiestra za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Gość, nareszcie, męski granie orkiestra za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
12: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu SK 5 minut do godziny 15. Może ktoś kończy pracę o 15, a może ktoś kończy pracę pierwszego dnia po urlopie. To jest najbardziej bolesny dzień. W ciągu całego roku, chciałam powiedzieć szkolnego, ale kto ma szkolny, ten ma szkolny. Są tacy, którzy mają 26 dni urlopu i to musi wystarczyć. Po 15 w Radiu SK kolejny hit dla Was mam. Przejdziemy 6 razem.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
6: W parku rozrywki Majaland wakacje trwają w najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: Psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek!
15: Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
16: Kastorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: I na początek ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1. To w związku ze zdarzeniem na stacji Marymont. Pociągi linii metra M1 kursują na trasie Kabaty-Dworzec-Gdański. Trwa uruchamianie autobusów za metro. Z kolei dla kierowców ważne informacje ze Sosenki. Przed Słowackiego w kierunku Białegostoku korek ma już prawie 6 km. Pogarsza się też sytuacja w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach przed Śmigłowcową. Cały czas ciasno na Wisłostradzie przed Mostem Śląsko-Dąbrowskim w obu kierunkach. No bez problemu. Na razie przejedziecie S2 i trasą Siekierkowską.
0: Zmiana pogody idzie. Kto ziewał przed chwilą, tak jak ja, ten wie, będzie padało dzisiaj wieczorem.

0: Na razie 25 stopni. Jutro niestety też możliwy deszcz.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 15, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polscy prokuratorzy są na Węgrzech i ruszają do akcji. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
3: Prokurator w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Niewykluczone, że polska strona będzie wnioskować o całkowite przejęcie postępowania. Na razie nie ma takiej decyzji. Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na sk.pl. W środę zaplanowano przesłuchanie Stewarta KB, youtuber znany jako Stu. W czwartek został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii. To po głosie afery Pandora Gates sprzed 3 lat, którą ujawnił Sylwester Wardenga. Zarzuty, które ma usłyszeć Stu, dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia i rozpijania osób małoletnich. Lekkoatleci właśnie lądują w Polsce. Wracają do kraju z mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham. Na pokładzie 8 medali, niestety bez żadnego złota. Ale jak ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, wynik jest przyzwoity.
4: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028.
2: Niektórzy, tak jak Ewa Swoboda czy Pia Skrzykowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę memoriał Kamili Skolimowskiej.

0: Śląska.
1: Są takie miejsca w naszym kraju, w których żyje się, no może nie lepiej, ale dłużej. I zaraz wam powiem, które to miejsca, bo możecie być zaskoczeni. Dwie minuty prawie po godzinie 15. Tempor City, Self-Aware, Jeremy Sikorski, wracam i miliony monet, których życzę wam na koncie, to będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: może ma trochę lat, ale bardzo dobrze brzmi. Mrozu, miliony monet w Radiu SK. Jeśli chcecie żyć długo, nie wiem czy szczęśliwie, ale długo, to powinniście przeprowadzić się właśnie tam. I chodzi o Polskę. 17 minut po godzinie 15 wrzucamy na luz. Otóż są tacy ludzie, którzy przebadali, jak zmienia się długość życia w zależności od regionu, w którym mieszkamy. Oczywiście regionu naszego kraju. I okazuje się, że najlepiej pod tym względem mają mieszkańcy całego województwa łódzkiego, a właściwie nawet i regionu łódzkiego, a to dlatego, że w ciągu ostatniej dekady tam długość życia wzrosła o prawie 2 lata średnio. W miastach żyje się dłużej niż na terenach wiejskich, ale wzrost jest. Zdecydowanie najmniej długość życia wzrosła w województwie opolskim, całkiem nieźle ma się mazowieckie, całkiem nieźle ma się warmińsko-mazurskie, nieźle ma się także podkarpackie, podlaskie. To są tereny, na które radziłabym się wybierać, gdybyście chcieli no jeszcze trochę pożyć. Co prawda ZUS-y w tamtych regionach już się trochę zasmuciły, ale nic na to poradzić nie mogę.
1: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna.

0: Dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: My Body's in Ready w Radiu SK, 22 minuty do godziny 16. Miałam okazję tego pana zobaczyć na żywo podczas Sziget Festiwalu w Budapeszcie dosłownie kilka dni temu, ale SK festiwalami stoi, więc wyślemy was na jeszcze nie jeden. Na przykład w tym tygodniu możecie zgarnąć bilety na Top of the Top Festival w Sopocie. On już za tydzień, 4 dni festiwalowe. My was wysyłamy na drugi dzień, czyli na wtorek. Wtedy będzie można zobaczyć, kto został laureatem tegorocznego bursztynowego słowika. Kto chętny, słuchajcie Radia SK przez cały dzień, może zaproszenia trafią do was. Ariana Grande to za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów, Puławska 564.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
10: I po reklamie.

0: Fighter. To coś w Radiu SK 5 minut do godziny 16. No, nie samymi dobrymi informacjami świat żyje. Jan Frycz odszedł dokładnie dziś, czyli jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Wszyscy, którzy ślepnąc od świateł widzieli, będą pamiętali, że ale to nie ze mną, tak panie Janku, nie ze mną. Wielka szkoda. Po 16 w Radiu SK po pierwsze newsy, a po drugie hity.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: Trzydzieści lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
10: Warszawa, ulica Mińska 25.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Prymasa tysiąclecia przetkała się w kierunku centrum. Nieciekawie wygląda też sytuacja w Alejach Jerozolimskich. Bardzo ciasno na Wisłostradzie i na S8. W obu kierunkach korek zaczyna się mniej więcej przy zjeździe w Słowackiego. Spory ruch też na Wybrzeżu Szczecińskim, przed Mostem Świętokrzyskim i na Wybrzeżu Helskim w kierunku Ratuszowej. No i teraz jeszcze wyświetlił mi się korek na wysokości lotniska Chopina na S2 w kierunku Terespola.
0: Chmur coraz więcej na warszawskim niebie i te chmury będą się tylko wzmagać, dlatego że dziś wieczorem może padać deszcz. Podobnie będzie jutro od rana, na razie na termometrach 25 stopni. Względnie ciepło w tym tygodniu, powyżej 20 właściwie przez cały czas, ale słońca niestety bardzo mało aż do końca tygodnia.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Wybiła 16, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wróci do Polski. Wiceszefowa resortu zdrowia potwierdziła, że ich stan pozwala na transport. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do Polski.
1: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
2: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
1: mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
0: Śledczy badają przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf.
3: Biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku.
0: Mówi Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od 2020 roku na 11 kontroli w dwóch przypadkach wykryto naruszenia. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Do ostatniej chwili był aktywny zawodowo. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Wybitny aktor miał 72 lata. Jego sylwetkę przybliżamy Wam na SK.pl.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
5: Radio SK.
6: No nikt absolutnie nie obiecywał, że to będzie łatwy poniedziałek. Po tej informacji chyba jeszcze trudniejszy. 2 minuty po godzinie 16:00, 4 pory roku. Tak jak w życiu. Wiktor Waligura, Dry School, to już teraz w Radio SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16. Ja wiem, poniedziałki bywają różne, ten mam nadzieję jest dla was dobry, ale nawet gdyby nie był, to możecie nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. W ten poniedziałek chciałabym, żeby. Proszę dokończyć to zdanie, nagrać głosówkę na eskowym Messengerze. Czasami jak się człowiek pochwali, albo pożali, albo uskuteczni życzeniowy tryb myślenia, to wszystkim będzie lepiej, więc czekam na takie głosówki. Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę Wesce.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Jannopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach.

0: Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: kto, kto nie niech zagarbie szybciej w kierunku 17. Kesza na antenie Radia SK, 23 minuty do godziny 17 właśnie. Zapytałam, jak tam ten poniedziałek, a właściwie w ten poniedziałek chciałabym. Ola?
1: Niestety jutro muszę wracać do pracy po dwutygodniowym urlopie i bardzo, ale to bardzo mi się nie chce. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Każdy, kto był chociaż na jednodniowym urlopie, wie, co to znaczy, a po dwutygodniowym, jaki to jest ból. No jest w tym wszystkim Anita, która powiedziała to, o czym wszyscy od rana myśleliśmy.
2: W ten poniedziałek chciałabym, żeby był już piątek.
3: Radio SK. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
7: How good is that?
8: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Grand, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na Ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
13: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
14: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
13: Idealnie.
14: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
13: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
14: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
15: I po reklamie.

0: abdykacją dla wszystkich tych, którzy kończą pracę dokładnie za 5 minut i 44 sekundy, 43, 42, 41, 40. Sienna Spiro, Great Expectation w Radiu Łyska. Oby tak pięknie zakończył się wasz dzień pracy, jak ona pięknie zakończyła, śpiewając swój hit na antenie Radia Łyska. Po 17 dużo hitów mam dla was. Będzie m.in. Ring My Bell i Age w Radiu Łyska. Znam takich, którzy chcą to usłyszeć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko, funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899, teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze te farby, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Jeżeli szukacie teraz miejsca do przejażdżki samochodem, takiej przejażdżki bez korków.
17: To nie jedźcie tam.
16: No właśnie, jedźcie, chciałem w ten sposób powiedzieć. Trasą Siekierkowską możecie się wybrać na taką przejażdżkę bez korków albo aleją Stanów Zjednoczonych.
17: Powiesz i tam wszyscy pojadą i zaraz tam będzie korek.
16: Na razie korek na Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich, no i na Wisłostradzie, tam teraz najciaśniej, no i jeszcze na S8 i tam doszło jeszcze do stłuczki przed zjazdem Słowackiego.
17: Zbiera się na deszcz i ten deszcz będzie padał wieczorem.
16: Czyli nie wyciągać parasolki z samochodu?
17: Trzymaj, otwieraj jedna i szybciej, jak tylko się da, jak zacznie padać, a padać będzie też jutro rano. Co prawda wciąż dosyć ciepło, w okolicach 20 stopni, jutro dziś 25.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: SK.
19: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do Iłowej. Park Dworski w Iłowej zaprasza was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać się do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Igor Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia, Gdańsk.
18: SK.
20: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Na zegarach 17 to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział polski prokurator. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłyston.
21: Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
22: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
21: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
16: Kierowca autokaru został zatrzymany. Jutro ma być do

0: Prowadzony przed węgierski sąd. Więcej o katastrofie piszemy na sk.pl. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Przepisy i wymogi dla biur pielgrzymkowych są takie same jak w przypadku biur turystycznych, tłumaczy Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Problemem są jednak często pieniądze zamiast nocnego przejazdu.
1: Można byłoby zorganizować po prostu nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
0: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób. W wypadku na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Jego lot będzie można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
2: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów.
0: Mówi Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ten rok był dla Krutka wyjątkowy, po raz pierwszy został ojcem.
3: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
3: Rzuć na luz!
4: W Radiu SK!
0: Kasia, powiedz to już.
5: To już! Międzynarodowa godzina szczęścia! W poniedziałki smakuje jeszcze lepiej. Dwie po 17. Ed Sheeran już teraz. Ring My Bell też już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ale karierę robi ten kawałek, zwłaszcza w sieci. H Ring Mabel w Radiu SK 17 po 17. Sprawdzamy, jak tam wasz poniedziałek. Jest Jakub, który może oddawać nastrój teraz absolutnie wszystkich.
1: Żeby się w końcu skończył, już mam dosyć tego dnia. Cały dzień pada, wszystko mi boli. Nic mi się nie chce. Czuć generalnie koniec wakacji.
0: Gdybym miała nazwać te wiadomości i określić ją jednym zdaniem, jak powiedzieć, że jesteś po 30, nie mówiąc, że jesteś po 30.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
7: Czasem w salonie Filman.
8: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
9: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
7: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Jeszcze raz! Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: zapraszam na schody. Do Trisha McNeil, Perfect Love, za nami w Radiu SK, 23 minuty do 18. Na schody jakiekolwiek. Brytyjscy naukowcy twierdzą, że wybieranie schodów zamiast windy codziennie jest najprostszym sposobem na obniżenie ryzyka problemów zdrowotnych, w tym problemów z sercem i na wydłużenie życia. W związku z czym, jeżeli mamy do wyboru wejść na 10 piętro albo wjechać na 10 piętro, według brytyjskich naukowców wybór jest prosty. Proszę iść pod górę. No tak jakby nasze życie już nie było wystarczająco trudne. Dawid podsiadł na błysk, zaraz wezmę.
1: Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
6: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Gran, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań

0: wrócił, już nie mówię tylko o Oskarze, co mi się to się odezwi. Tam ci zapaliłam, zobacz.
1: Jejku, ja nie wiem, czy ja pamiętam, jak się mówi.
0: To teraz możesz poćwiczyć, dopóki jeszcze nie poprowadzisz imprezki w Radiu SK.
1: To ja będę teraz ćwiczył, żeby po 18 spróbować.
0: Oskar tym zagrał, Michał Hanczak wrócił, poniedziałek jest, 18 za chwilę, imprezka w Radiu SK startuje.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama. Mega okazje w

0: Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokis, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 i 5 września, Torwar. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy

0: opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu. Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Jaka poważna, klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wlot do Warszawy od strony Łomianek porządnie zakorkowany, ciasno też w Jerozolimskich. Zmniejszył się, ale nadal jest korek w Prymasa Tysiąclecia na dojeździe właśnie do Alei. Spore utrudnienia tradycyjnie na S8 przed zjazdem Słowackiego i na S2 na wysokości lotniska, ale są też dobre informacje. Trasą Siekierkowską przejedziecie bez większych problemów, podobnie na Wale Międzyrzeńskim czy Patriotów na Wawrze.
8: Patrz, Kuba, wróciliśmy z urlopu, znaczy nie byliśmy wspólnie razem, ale zepsuła się pogoda.
7: Tak, także tak
8: może padać jeszcze dzisiaj, 22 stopnie teraz, więc jest całkiem ciepło, no ale o upałach to na razie zapomnijmy. W tym tygodniu maksymalnie 23-24 stopnie, no i rzeczywiście tego deszczu nie będzie brakować podobno i to już niedługo.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. SK. SK.
9: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej, Matifu czyło cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. To wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whiteor czy Żabson.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Wybiła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, kierowca autobusu, który rozbił się na Węgrzech, jutro stanie przed sądem. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca zdarzenia. Owłos od tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. 4-latek znalazł się pod kołami przyczepki samochodowej. Za kierownicą ojciec dziecka. 3 lata temu ten sam mężczyzna tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.
10: SK Sport News.
7: Iga Świątek w drugiej rundzie w turnieju w amerykańskim Cincinnati. Polka właśnie gra z Marią Sakkari. Świątek wygrywała już 2-1, ale Greczynka przełamała na 2-3. Mecz jest bardzo wyrównany. Teraz na tablicy wyników 6-4 wygrała Greczynka. W pierwszym secie rozpoczyna się drugi. Iga w Cincinnati broni tytułu. Lewandowski znów bez gola. Jego klub Chicago Fire pokonał u siebie Portland Timbers 2-1 w meczu MLS. Polak grał do 60 minuty, ale dorobku bramkowego mimo kilku szans nie powiększył.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
11: Impreska.
8: Wiem, że pocieszanie inni mają gorzej nie jest najlepszym sposobem, no ale jeżeli poniedziałek był dla Was ciężki po weekendzie, może przedłużonym, to pomyślcie, że są tacy, co wracają po dwutygodniowym urlopie do pracy. I właśnie ją zaczynają. Cześć, tu Michał Hanczak. Tam cieszę się, że zaczynamy imprezkę. No.

0: Rozkręcamy się z tym poniedziałkowym wieczorem, on będzie całkiem fajny, obiecuję wam. Ale zacznijmy go od tego, żebyśmy się połączyli. Ja was dwa tygodnie nie słyszałem. 664-402-302. Dzwońcie do mnie, ja wam zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. A przy okazji może mnie pocieszycie, zainspirujecie, czymś się podzielicie, zaraz się okaże. 664-402-302, czekam na was właśnie teraz. Pamiętajcie, że najlepiej jest mieć słuchawkę przy uchu, nie zestaw głośno mówiący, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeć. Halo, kto po drugiej stronie? No właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lucjan.
0: Lucjan, ale ładne imię. Lucjan, rzecz, którą można uprzyjemnić sobie powrót z urlopu do pracy. I w ogóle na przykład powrót też po weekendzie do domu, jak już trzeba wrócić do roboty. Na pierwszą literę twojego imienia.
1: L4 Angolody.
0: Powiem ci tak, wybrałbym te L4, ale w tej sytuacji to chyba jednak lody będzie łatwiej załatwić. Nie no, jakby mój szef się dowiedział, że po dwóch tygodniach urlopu teraz biorę L4, to chyba by mnie ukatrupił i już bym nie wrócił. Lucjan!
1: No, do mojego kolegi pracownik tak miał.
0: No właśnie, właśnie. To może to zostawmy. Zostańmy przy lodach. Chociaż jak się za szybko je lody, to podobno L4 też potrzebne. Dobrego wieczoru, Lucjan, ci życzę.
1: Wzajemnie.
0: A tymczasem Post Malone, Sway Lee, Sunflower. Taki słonecznik muzyczny ode mnie. 12 minut po 18 to imprezka w Esce.

0: Teddy Swims zawsze spoko, prawda? I zawsze na czasie. Mr. Know It All, nowy hit na antenie Radia SK. Tu Hanczak, tu imprezka. Za kilka chwil zagram wam hit, który zaczyna się tak, jak brzmi praktycznie każdy poniedziałek.
1: Pod górkę mam.
0: No właśnie, to Sanach i Szampan. Mam nadzieję, że już macie jednak z górki z tym poniedziałkiem, że jesteście już po pracy, możecie wyluzować. Chyba, że na przykład teraz biegacie i macie pod górkę, no to dobrego kardio wam życzę. Pod górkę to ma Iga Świątek w meczu z Marią Sakkari. Pierwszy set niestety wygrała Maria Sakkari, ale w drugim secie no na razie Iga Świątek tutaj odbudowuje swoją pozycję. Na razie prowadzi w tym secie, także nie zapeszajmy, oby doprowadziła do zwycięstwa swojego. Będziemy oczywiście to śledzić dzisiaj w imprezce także. W Stanach już za kilka chwil, potem między innymi Alan Walker i Ava Max i hit pod tytułem Fate.
2: Radio SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej.
4: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Ursus i Annopol. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma i wielu innych. Tylko w outletach Faktory Ursus i Annopol.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lato korzyści w salonach grupy Krotos.

0: czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: W Drakuli zakochało się wielu. Ciekawy jestem, jak będzie z Loserem, czyli z nowym singlem od Tame Impali na antenie Radia SK. 18.37, tak wam właśnie gramy w poniedziałek. A pogoda gra na nerwach, zwłaszcza tym, którzy urlop dopiero zaczynają. Mateusz donosi, że u niego biało się zrobiło od gradu, który spadł na Śląsku. Rzeczywiście miejscami intensywne opady deszczu, a nawet gradu, jak się okazuje. I ta pogoda się w wielu miejscach bardzo gwałtownie zmienia, więc uważajcie na siebie. Mam też doniesienia z Łodzi, z jednego z osiedli, gdzie zabrakło prądu po nawałnicy. Także uważajcie na siebie, rzeczywiście sprawdzajcie prognozy pogody, ale pogody ducha nie traćcie. Za chwilę w Radiu SK kolejne hity wam zagram, m.in. od Gipsa i Kukona. Ty masz, a jak macie ochotę podzielić się ze mną swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o pogodę w waszym regionie, to głosówki na Messengerze SK zawsze mile widziane.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega,
3: co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: PZU Grand Fondo Warszawa. Kolarska przygoda dla każdego. 22-23 sierpnia w sercu stolicy. Wyścig dla amatorów i trzy różne trasy ulicami Warszawy i jej okolic. Grand, Medio, Family i Kids Fondo. Wybierz swój dystans i baw się dobrze. Start i meta na Moście Świętokrzyskim. Zapisy i szczegóły na gfseries.pl. PZU Grand Fondo Warszawa. Kręcimy emocje.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Moj po fińsku oznacza cześć. Poznaj Moj Myśliborska. Nową inwestycję na warszawskim Żeraniu od fińskiego dewelopera YIT. Wybierz mieszkanie z szerokiej puli metraży i ciesz się życiem na zielonym osiedlu. Czekają na Ciebie klub mieszkańca, bezpieczny plac zabaw i strefy relaksu. Odkryj swoje miejsce w Moj Myśliborska. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Ciatwy 7 lub sprawdź na yit.pl.
15: I po reklamie.

Swedish House Mafia to niewątpliwie mistrzowie takiego klubowego brzmienia. Razem z Licky Lee stają za tym właśnie kawałkiem, który zagrałem w Esce przed chwilą. No jeszcze trwa. Happiness is so sad. 4 minuty nam zostały do godziny 19. No ona też jest mistrzynią. Cały czas nam to udowadnia. Czasami mam gorsze momenty, ale wiadomo jak to w sporcie. Natomiast mistrzynią jest niewątpliwie Iga Świątek. Na razie w setach 1-1 z Marią Sakkari. Trzeci set trwa i na razie Świątek górą. Nie zapeszajmy, niech tak idzie dalej. A w czym wy chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? No, będę szukał takich pomysłów. Co więcej, za takie pomysły będę miał tysiaka. I to już po godzinie 19. Wchodźcie na sk.pl, na podstronę z

0: Reklama.
1: Mega, Marian,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kupra Studio Krotowski Warszawa Ursynów przedstawia okazje, jakich w Warszawie jeszcze nie było. Zadziorny Kupra Formentor od 330 zł netto miesięcznie, a sportowy Kupra Leon od 390 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Wybierz finansowanie w Volkswagen Financial Services, a komplet kół zimowych o wartości ponad 13 tysięcy zł otrzymujesz w cenie. Krotowski Kupra Studio. Warszawa Ursynów. Puławska 564.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyka się żyje.
16: To już za tydzień. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Cztery pierwsze dni przyszłego tygodnia to morze hitów nad polskim morzem, a konkretniej w Operze Leśnej. A wśród artystów, którzy zaśpiewają dla nas swoje hity, znajdzie się Margaret.
17: Na pewno zaśpiewam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie. Na to się nie mogę doczekać.
16: Ale to nie jedyna piosenka Margaret, jaką od niej usłyszymy. W poniedziałek na tej samej scenie wystąpi też Dawid Kwiatkowski, no więc kto wie, być może usłyszymy ich razem. W hicie później ci opowiem. Na pewno ten hit za kilkanaście minut zagram w imprezę, a jeżeli chodzi o bilety na Top of the Top Sopot Festival, to bądźcie czujni, bo w tym tygodniu rozdajemy je w Radiu SK.
18: Imprezka.
16: Wiadomo, że najlepsze imprezki to z Eską. My jesteśmy w tym mistrzami, a kto będzie mistrzem i w czym, to się okaże za kilka chwil. Zapraszam na SK.pl. Tysiak do zgarnięcia. Gramy po 19 już, więc na początek tej godziny łatwo gęki, Majko, potem

0: kolejny set dla Igi Świątek. W tej chwili prowadzi z Marią Sakari 2-1. Trzymamy kciuki, żeby za chwilę wygrała.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.

0: chcielibyście być mistrzami albo mistrzyniami w przypadku Moniki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Monika, no to co napisałaś w zgłoszeniu? Jaką mistrzynią, w jakiej dziedzinie chciałabyś być i dlaczego?
1: W wygrywaniu konkursów, żeby już nie musieć pracować, jak sam to będąc w pracy.
0: Okej.

0: Słuchaj, no nie wiem, czy życie ci ułoże, ale masz rację, to jest jakiś znak, bo jeżeli chcesz zostać mistrzynią w wygrywaniu konkursów tak, żeby rzeczywiście ułożyć sobie życie i nie pracować, to pierwszy krok zrobiłaś, bo właśnie teraz mam dla ciebie 1000 złotych.
1: O, pięknie, super, akurat na zakończenie wakacji.
0: No właśnie, no może z pracy lepiej nie rezygnuj jeszcze, ale wiesz, pierwszy krok poczyniony, a do tego oczywiście dorzucam ci jeszcze gadżety od TEB Edukacja, też na zakończenie wakacji się przydadzą na pewno.

0: Mogliby mi tak opowiadać w kółko. Naprawdę pięknie im to wyszło. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie. Później ci opowiem na antenie Radia SK. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce. Mógłbym w kółko też mówić o tym, co właśnie przed chwilą się stało, czyli o kolejnym sukcesie Iggy Świątek. Ja wiem, że tych sukcesów już sporo było i o wielu wam mówiłem, ale przecież jeszcze kolejne przed nią. Iga Świątek w kolejnej rundzie Cincinnati Open wygrała w meczu z Sakari 2-1. Także pięknie, bardzo pięknie, bardzo pięknie. Gratulacje. No dobrze, to w takim razie za chwilę The Weeknd i Blinding Lights, będzie jeszcze Kygo, będzie Fuka i Vito Bambino, a potem zabiorę was w pewne miejsce, do którego niektórzy zaglądają i które kiedyś kojarzyło się raczej z tym, że się do tego nie przyznawaliśmy, a dzisiaj wiele osób się tym szczyci, chwali, jest to bardzo modne. Jestem ciekawy, czy się domyślicie, jakie to miejsce.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, broker.

0: Interplan. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: I po reklamie.

Fuka i Vito Bambino w Imprezce Kanczak. Z tej strony zabieram was teraz do lumpeksu. Dzisiaj jest dzień lumpeksu, albo second handów, jak kto woli, albo ciucholandów różnego typu. 15 minut nam zostało do godziny 20. Ja jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń, jeśli chodzi o skarby znalezione w tych miejscach. I to nie chodzi nawet o to, że znaleźliście jakieś super ubranie, ale też czasami można znaleźć coś w gratisie. Mniej lub bardziej przyjemnego. Głośna była taka historia sprzed już chyba kilku lat z Żywca, kiedy pan kupił sobie kurtkę zimową w lumpeksie, a potem się okazało, że w kieszeni jest plik banknotów. O, takie znaleziska to lubimy. Ale może mieliście zupełnie inne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Proszę nagrywać. Martin Garrix i Ed Sheeran już teraz.

Jakżeż tak śpiewał Bikini w kolorach mango, na pewno nie z second handu, bo to oryginalny nowy hit od tej właśnie artystki. Przed godziną 20 w Radiu SK w imprezie, w której pytam was dzisiaj o wasze skarby znalezione w lumpeksach, w second handach. Był dzisiaj dzień lumpeksu. Tych skarbach takich cenowych, ale też tych niespodziewanych. Mile widziane głosówki na Messengerze Radia SK, chociaż Piotrek akurat napisał. Napisał, że kiedyś kupił sobie spodnie w lumpeksie, wrócił do domu i się okazało, że w kieszeni są majtki damskie, koronkowe. Tak. No i najtrudniej w tym wszystkim było wytłumaczyć to żonie.

Klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny.

0: Slang Theater!
1: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
4: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
3: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
4: Idealnie.
3: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
4: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
3: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa, Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
7: Warszawo! Zakończ wakacje w rytmie największych hitów. Już w sobotę 29 sierpnia przed Pałacem Kultury i Nauki wystąpią Natalia Nykiel, Wilki i Trips. A w niedzielę 30 sierpnia na terenach zielonych przed Centrum Handlowym Westfield Arcadia Julia Żugaj, Oceana oraz Justyna Styczkowska. Dwa dni, sześć gwiazd i wielkie muzyczne zakończenie lata. 29 i 30 sierpnia w Warszawie. Zapraszają dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy oraz Centrum Handlowe Westfield Arcadia. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: SK. SK.
12: Będę miał dla Was opcję na to, aby naprawdę mocno się zmęczyć. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zacznijmy właśnie od tej sportowej. Wbiegnij na Warsaw Tower. To coś dla tych, którzy... No właśnie, dla których bieganie to już trochę za mało i teraz wolą biegać w górę, na Warsaw Tower. Jeżeli chcecie pościgać się biegając po schodach przez niemal 1400 stopni, a więc 230 metrów przewyższenia, to wpadnijcie właśnie na tę imprezę, to już niedługo. Teraz jednak opcja muzyczna. Dżimek i orkiestra i goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci i ostatni, 12 września, to lotnisko Bemowo. Wpadnijcie, jeśli chcecie poznać i usłyszeć największe rapowe klasyki. I jeszcze koncert Iny. Ta pani przyjedzie już niedługo do Polski. To letnia scena progresji, 5 września.
11: SK. SK. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Muzyką się żyje.
13: Fani klubowego grania mogą odliczać do piątku, no bo już w tym tygodniu w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beats, czyli festiwal muzyki elektronicznej. Potrwa dwa dni, a w pięknych parkowych okolicznościach przyrody zagra legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold. Nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów, między innymi zagrają Calvi i Remi. Zaprasza Was Radio SK. 5 lat! Tyle fani musieli czekać na nowy album Szczylan, ale długo już czekać nie będą, bo raper przerwał milczenie i zapowiedział premierę płyty przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Wystartował już preorder, a co więcej, opublikował pierwszy singiel, który zapowiada ten krążek. To kawałek pod tytułem Dla Ciebie. Więcej o tych nowościach Szczyl opowie Wam dzisiaj osobiście, bo po 23 będzie gościem Rap 20 Matiego Fuczyło, który zapyta go o najbliższe plany. No w dodatku Mati zagra Wam 20 Waszych ulubionych rapowych kawałków, na które głosujecie na sk.pl.
11: Impreska.
13: Szczyl po 23 w SC, ale na razie mamy 2 minuty po 20. Trwa wakacyjna imprezka. No szczęśliwi ci, co cały czas mają wakacje. Albo właśnie je zaczęli. Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny. Potem The Colors i nowość od Fast Boy, czyli Music Sounds. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

Bar Song w Radiu SK. No pogoda w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj barowa, albo idealna do słuchania radia. Szabzi na antenie SK. 14 minut po 20, za chwilę nowość od Armina Van Burena i Saszy Everlasting. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie i posłuchacie. Kartonowe takie przedstawienie piłkarza, tylko tyle w sumie zostało w restauracji Arkadiusza Milika w Katowicach. Tak, tak, Arkadiusz Milik przez kilka lat był współwłaścicielem tej restauracji i tam się też pojawiał nie tylko jako postać z kartonu, ale na żywo. No ale teraz już tak naprawdę niewiele z tej restauracji zostało, bo knajpa została zamknięta. Nie wiem, czy ze względu na to, że zmienił się pomysł na biznes, czy kuchnia była tam nie do końca tak dobra, jak gra na przykład w piłkę Arkadiusza Milika. No ale tak czy owak, jeśli chodzi o piłkę i o kuchnię, to akurat w restauracji lepiej, żeby nikt nie wiedział, co to jest spalony. Swoją drogą, czy mieli tam zestawy dla dzieci? Tak zwany zestaw Happy Milik?

0: Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że jest ciężko momentami, zwłaszcza po urlopie. Wiem coś o tym doskonale. Wiem też, że pogoda się zmienia i momentami głowa boli albo po prostu się odechciewa wszystkiego. Ale mam nadzieję, że się nie poddacie i ze mną zagracie jeszcze dzisiaj w wakacyjnej imprezce przed 21 w grę, w której można zgarnąć eskowe gadżety. I do tego jeszcze dorzucę nowy album Sieny Spyro Visitor. 664-402-302 można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie do siebie jakiś namiar telefoniczny, żeby mógł zadzwonić. Będzie tylko jedno pytanie, ale potrzebuję dwóch osób do tej zabawy, bo to taka mała rywalizacja będzie między chłopakiem a dziewczyną najlepiej. No to co, to czekam na wasze zgłoszenia, ale gram oczywiście dalej. Za kilka chwil między innymi pojawi się ten, który ostatnio koncertował w Polsce, czyli Andrea Bocelli, a wcześniej jeszcze Daria Zawiałow z hitem, który napisała dla swojej zmarłej babci, czyli jest balladą o niej. Jakoś tak w ostatnich dniach wyjątkowo mi bliski ten hit. Tulę do serca wszystkich, którzy mają podobnie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Warszawa Centrum Handlowe Janki oraz G-City Targówek.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co jest najlepsze w upalne dni? Mocno zmrożone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji strumykowa na Białołęce. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 22 i 23 sierpnia dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym. Gratis. Weekend z dniami otwartymi strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy ulicy Strumykowej 6. Universal Development.
5: I po reklamie.

0: W Radiu SK Damiano Dawid i w sumie Damiano również po drugiej stronie słuchawki. Cześć Damian.
1: Siemanko, cześć.
0: O, jesteś, dobrze, bo już się bałem, że gdzieś mi tam się zawieruszyłeś na liniach. Klaudia, mam nadzieję,

0: z nami również. Dobry wieczór.
1: Cześć, jestem.
0: Klaudia wiesza pranie, ale teraz na chwilę przerwała, żeby zagrać z Damianem o nagrody, a zadam wam jedno pytanie, tyle, że każdy z was odpowiada na własne konto po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, jak będzie wam to odbijanie piłeczki odpowiedziami szło, dobra? Niczego nie można powtarzać, pamiętajcie, trzeba się słuchać. Słuchajcie, no to dzisiaj mamy dzień lumpeksu, no to zapytam może, co można takiego kupić w lumpeksie. Klaudia, zaczyna.
1: No ubranie.
0: O, no i zamknęłaś grę tak naprawdę. No może tak trochę wyszczególnij coś tutaj. Dobrze, Damian.
1: No dobra, no to koszulkę.
0: A, koszulkę, dobrze, Damian.
2: Bluzę.
0: Klaudia.
1: Peter.
0: Damian.
2: Spodnie.
0: Klaudia, wszystkie części garderoby teraz pójdą.
1: Kurtkę.
0: Damian. Szybciej, Dawka. Szybciej, szybciej. Klaudia.
1: Płaszcz.
0: Damian.
2: Sukienka.
0: Klaudia.
1: Top.
0: Damian.

0: Szybciej, czapka. Szybciej, szybciej. Klaudia.
1: Płaszcz.
0: Damian.
2: Sukienka.
0: Klaudia.
1: Top.
0: Damian.

0: Klaudia wygrywa. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie mam dla ciebie zaproszenia do Lumpeksu, żebyś mogła tam sobie poszaleć między półkami i wieszakami, ale mam dla ciebie na przykład eskową torbę na zakupy i jeszcze kilka innych gadżetów, w tym sierpniowy magazyn SK Story i nową płytę z CN Spyro. Gratuluję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Tytuł tego hitu to Passenger.
1: Passenger, Stanisław Paluch, please, World Wars...
0: Ale nie ten Passenger, to Alex Warren był. Alex Warren to był na 5 minut przed godziną 21 w wakacyjnej imprezce. No ale dobrze, jeżeli ktoś jest teraz pasażerem, to może kierowcę tego oto samochodu, autobusu, tramwaju, pociągu pozdrowić na przykład na antenie Radia SK. Możecie się zameldować. Pasażerowie akurat spokojnie głosówkę na Messengerze Radia SK nagrać mogą, no bo kierowcy jak są w trakcie jazdy, to nie bardzo. Proszę bardzo, jeszcze... Przez godzinę trwa imprezka. Jak ktoś kogoś chce pozdrowić, to dlaczego by nie? Za chwilę wracam po 21:00, między innymi Shakira.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
2: I po reklamie.
0: Eska.
7: Eska. Summer City.
8: Cześć, warszawoczy, macie już plany na najbliższe dni? Jeżeli nie, to zaraz może się to zmienić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od letniego kina plenerowego dla dorosłych na Targówku. Właśnie na Targówek warto się wybierać, jeżeli macie ochotę obejrzeć coś dobrego. 19 sierpnia do zobaczenia Portret kobiety w ogniu, to w miejscówce Dom Kultury Świt. Z kolei w soboty można obejrzeć chociażby filmy takie jak Wilk z Wall Street albo Macbeth. Jest tego zdecydowanie więcej, to wszystko za darmo, wpadajcie. Teraz jednak opcja na odkrycie absurdów PRL-u na pokładzie kultowego ogórka. To w każdą niedzielę start z placu Defilat 1, a więc pod Pałacu Kultury o godzinie 11. I jeszcze Warszawa Festiwal Kina Azjatyckiego. W każdą środę można obejrzeć filmy azjatyckie, to przy Nowym Świecie.
0: SK Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Freska.
10: Minęła 21. Handżak z tej strony. Jestem w radiu, ale jak się okazuje także w samochodzie, na przykład u Oskara.
11: Pozdrawiam Klaudię, która siedzi właśnie obok mnie w aucie.
10: I u Klaudii. No to jedźcie szerokiej drogi. Była taka piosenka w aucie, ale... Taki niedokładnie, nie do końca ładny tekst był, to może jednak zagram bletkę.

0: Każdy zna jakąś księżniczkę, prawda, panowie? Pytanie tylko, w jakim kontekście używać tego słowa. To księżniczka popu polskiego, Sylwia Grzeszczak.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nowość od Sylwii, czyli Mango, już wam grałem, teraz zagram coś z zagranicy. Historia tego hitu sięga 2014 roku. Wtedy francuski DJ, producent Watermat zaproponował Bullet. Na po latach stwierdził, że trzeba coś z tym kawałkiem zrobić i przypomnieć go Robin Schulz. I ten numer zupełnie inaczej brzmi. To znaczy sample są, ale różne inne warstwy są zupełnie inne niż w oryginale. No i mamy nowość. Take it slow. Ciekawy jestem, czy wam się spodoba.

0: Na przekór pogodzie gramy wam bardzo wakacyjnie cały czas. To Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony. To jest godzina pozdrowień, można powiedzieć. Jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, do waszej dyspozycji jest eskowy Messenger. Tam można zostawić głosówkę, tak jak zrobiła to parę chwil temu nasza słuchaczka Kamila.
1: Hello, ja właśnie was słucham i chciałabym pozdrowić mojego narzeczonego Mateusza, ponieważ zostało nam tylko 7 miesięcy i 30 dni do naszego ślubu, który jest 17 kwietnia w przyszłym roku. No i pozdrawiam za całą rodzinkę, całe Radio Eska i tak naprawdę życzę udanego wieczoru, także buziaczki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. To jest właśnie różnica między kobietami a mężczyznami, bo Kamila zapytana o to, kiedy ślub, to mówi, że 7 miesięcy i 30 dni do tego ślubu zostało. A pewnie gdybym Mateusza zapytał, kiedy bierze ślub, to by powiedział, jakoś w przyszłym roku.

Iron 108 w imprezie wakacyjnej w Radiu SK. 20 minut do 22. Za chwilę Sanach i nowy hit ITP i TD. A niektórzy nie mogą się doczekać najbliższej soboty, bo wtedy wielkie setne urodziny Gdyni.

Aaron Wanaway, w imprezie wakacyjnej w Radiu SK. 20 minut do 22. Za chwilę Sanach i nowy hit ITP ITD. A niektórzy nie mogą się doczekać najbliższej soboty, bo wtedy wielkie setne urodziny Gdyni.

Jak on to robi, że każdy kawałek staje się hitem i brzmi naprawdę doskonale? A już wieczorową porą My Body Isn't Ready od Sombra brzmi naprawdę świetnie. Chyba się zgodzicie, no nie wiem zresztą, ale mam nadzieję, że tak. Zresztą możecie to wyrazić głosując na ten hit, albo każdy inny, który bardzo lubicie w gorącej dwudziestce Radia SK, to na sk.pl. W Rap dwudziestce na polskie rapowe kawałki też głosować w ten sposób można. A nowe notowanie Rap dwudziestki jeszcze dzisiaj przed nami. W końcu mamy poniedziałek, wieczór i od 23 stery przejmie Matthew Czuło. Zresztą dzisiaj nie będzie sam, bo wpadnie do niego Szczyl, który zapowiedział po 5 latach w końcu nowy album. Więcej na pewno opowie dzisiaj wieczorem. Wcześniej, bo po 22 oczywiście gramy dalej kolejne hity na czasie. A ja wracam do was z wakacyjną imprezką jutro po 18. Michał Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
0: I po reklamie. Eskap.

0: Zaglądajcie o godzinie 12. Do zobaczenia naprawdę ciekawe maszyny, których na ulicach już nie widać.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Trójka, Warszawa.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Nie ma nic prostszego jak Rap 20, to 20 najlepszych numerów, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. 23 równo, poniedziałek, 17 sierpnia. Dziś odliczymy razem 20 kawałków, choć mogę już teraz wam powiedzieć, że kawałków zagramy 21. To dlatego, że do tego studia za chwilę dosłownie, bo wiem, że już czeka na parterze i za niego, zaraz do niego biegnę i po niego biegnę, będzie Szczyl moim gościem. Więc jeżeli macie do niego pytania, jeżeli chcielibyście go o coś zapytać, w końcu nie było go przez kilka lat, to już teraz możecie wysyłać te pytania na eskowym messengerze Radio SK na Facebooku. Możecie pisać i już ja te pytania postaram się zadać. Na pewno pogadamy o jego nowych rzeczach. Na pewno zagramy też jego nowy singiel, który nazywa się Dla Ciebie. Bądźcie z nami. Już teraz mogę wam też powiedzieć, że na sk.pl po godzinie 00:00, a więc po północy, czekają na was nowe propozycje. Między innymi ta, która od kilku dni jest potężnym hitem. Mam tu na myśli kawałek Deli Supreme, a więc MJ Deli, który nagle wdarł się do mainstreamu i teraz jego hit naprawdę ma wielkie, wielkie wyświetlenia. To jest nowa propozycja, do tego też Ty mi daj, a więc po prostu Hajtek, a do tego jeszcze Siles Dziarma i Jak się w Tobie nie zakochać. Te kawałki już na Was czekają, a właściwie zaczną czekać po północy. Mati Fuczyło to ja, zaczynamy odliczanie. Teraz na miejscu 20 Marbella, Jangla Osia, a my wracamy zaraz już ze Szczylem.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl
1: 20.
3: Welcome to the Crack House.
4: Czekam na

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: To miejsce 18, rap 20, to Łatwo Ganki, Majko. A my zaczynamy rap 20, teraz już na dobre. No jeżeli ktoś bardzo poważnie podchodzi do powiedzenia jakość, nie ilość, to na pewno mój gość, Szczyle w studiu rap 20. Siemanko.
1: Siemano.
0: Dawno cię nie było. O tym, dlaczego cię nie było, to pogadamy sobie za chwilę. Jestem bardzo tym zaciekawiony. No ale dzisiaj jesteś. I czy to, że ty jesteś, dzisiaj oznacza, że zostaniesz...

0: Siemano.
1: Dawno cię nie było. O tym, dlaczego cię nie było, to pogadamy sobie za chwilę. Jestem bardzo tym zaciekawiony. No ale dzisiaj jesteś. I czy to, że ty jesteś, dzisiaj oznacza, że zostaniesz z nami już na dłużej muzycznie?
0: Taki mam plan.
1: Nie zamierzasz uciekać?
0: Nie.
1: Dobra, bardzo mi się to podoba. Kilka dni temu dostaliśmy od ciebie

0: singiel promujący nowy album. Są emocje związane z tym, że to takie, wiesz, taki powrót po latach?
1: Są, nie, no jasne, że są, stary. Stres mieszany z adrenaliną, z radością, dużo.
0: Okej. Okay. Bardzo sobie, nawet sobie wypisałem dokładnie te słowa, które teraz wypowiedziałeś i na pewno o nich dzisiaj pogadamy. Szczyl już jest, jeżeli macie do niego pytania, to wysyłajcie je teraz na eskowym Messengerze. My zaraz wracamy i pogadamy sobie zdecydowanie więcej o wszystkim tym, co było, o wszystkim tym, co jest i o wszystkim tym, co będzie pojutrze. Nagramy miejsce 17, Szczyl już jest, zaraz będziemy my.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: i Amba Fatima. I 15 minut po 23. Przywitaliśmy się już przed chwilą. No to teraz możemy pogadać o wszystkim tym, co najważniejsze. Jeszcze raz cię przywitam, Szczyl w studiu Radia SK. Elo. O, nie włączyłem cię, Majka, teraz już mamy go. Nie było cię i to długo cię nie było, można powiedzieć, ale zdążyłeś wejść na scenę, zrobić kiedyś tam potężne wrażenie jako ten stylowy gość. Takie mam wrażenie, że wszyscy tak sobie powiedzieli o tobie, o Szczyl. On ma styl. O, nie chciałem tego zrymować, to sorry, że tak wyszło.
1: We krwi.
0: We krwi. No ale właśnie, zdążyłeś też zdobyć sporo nagród, sporo wyróżnień i tak dalej. I nagle gdzieś zniknąłeś. Co się stało, że zniknąłeś?
1: Nie, no żyłem, stary, nie? Jakby... Wyznaję zasadę, że jak nie masz o czym pisać, to nie pisz. A jak mam... Jak nie przeżyłem... Jakby wiesz, ta Polska Floryda to był, załóżmy, zbiór tam 20 lat życia, nie? Mm-hmm. I nagle w rok nie napiszę na przykład nowych jakichś rzeczy, ja nie chcę być monotematycznym. Mm-hmm. Więc znałem sobie czas. Też dużo tego czasu potrzebowałem, żeby, wiesz, w tym wszystkim się połapać. Zbudować jakieś prawdziwe relacje, a nie relacje, które... Bo relacje, które się buduje po takim boom, potrafią być dziwne.
0: Proste.
1: Nagle sobie weryfikujesz to, że większość z tych ludzi znika. I od podstaw gdzieś sobie to życie budowałem na nowo.
0: Ale czy da się wejść do takiego świata znowu muzycznego, tego z nowymi singlami i tak dalej, bez jakiegoś takiego podskórnego lęku związanego z tym, że no okej, chwilę mnie nie było, czy ludzie mnie pamiętają i tak dalej?
1: Pewnie jak masz oczekiwania jakieś, wiesz, wygórowane, nie wiem...
0: A ty masz?
1: Musiałbym, stary, chcieć, nie wiem czym być. Nigdy w założeniu nie miałem na celu bycia, nie wiem, celebrytą, czy jak to nazwać, więc podchodzę do tego na luzie, mało oczekiwań mam, po prostu dzielę się czymś, czym chciałem się podzielić.
0: Jakieś 5 lat temu dostaliśmy od ciebie pierwszy singiel zapowiadający twój debiut, taki długogrający, nazwijmy. No dzisiaj posłuchamy sobie singla, który będzie promował i promuje już teraz nadchodzący album, ale mam wrażenie, że ten Szczyl dzisiejszy, ten Szczyl z nowego singla, to jest trochę inny Szczyl, to znaczy zbudowany z tego samego, ale trochę z inną własną świadomością. Czy ty też tak czujesz?
1: No stary, to jest chyba nieuniknione, nie? Jakby minęło 5 lat, może to nie jest dużo w kontekście życia, albo w sumie jest dużo, no ile żyjemy na tym kamieniu, no to stary, wiesz, jeszcze w takim okresie najbardziej chyba burzliwego dojrzewania, czyli 20-latka. No to do teraz dużo rzeczy po prostu się zmieniło we mnie i w moim otoczeniu najbliższym.
0: A to o tym, co zmieniło się w otoczeniu też muzycznym, pogadamy zaraz i na pewno zagramy kawałek. Szczyl jest w studiu, my gramy miejsce 15, Fuka i Liwka, Englowa i chce więcej.
2: Rap, 20. Głosuj na sk.pl 15.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 27 Fat Demons, Moda Niki, Szukaj Mnie, to miejsce 13, rap 20, 26 minut po 23, my gramy dalej. Cały czas jest ze mną Szczyl, to jest rap 20. Przeczytałem bardzo dokładnie post, który wrzuciłeś, który informuje o nowych rzeczach, o nowym singlu, o preorderze nowego albumu i tam pojawiają się takie trzy słowa, które chyba też wymieniłeś już dzisiaj, czyli stres, radość, adrenalina. To są te trzy główne emocje, które towarzyszą nowemu początkowi, nowemu rozdaniu?
1: No, trochę tak, trochę tak. Jest tam ekscytacja i też staram się za dużo czasu na myślenie o tym nie poświęcać. Mhm. Mam gdzieś z tyłu głowy to, że to się wydarzyło, puściłem to w świat i teraz niech sobie żyje, nie? Mhm. Ale gdzieś naturalnie chyba po prostu tak organizm reaguje, jak się konfrontuje coś, co się robi z ludźmi.
0: Mhm. Ale te trzy emocje, czy w ogóle takie emocje zawsze w tobie były przy okazji wydawania rzeczy? No bo chociażby mam na myśli, wiesz, debiut, Polska, Floryda i tak dalej. Tam był bardzo duży luz, przynajmniej wynikający z tego, jak rapowałeś, tego, o czym rapowałeś i tak dalej, jaka to była muza. I tak to czytałem. Czy to się zmieniło po drodze, że teraz jednak, wiesz, te emocje są trochę inne przy okazji robienia rzeczy?
1: Na maksa, wiesz, jest zupełnie inaczej. Ja czuję teraz się dużo spokojniejszy niż wtedy.
0: Okay.
1: Że nawet, wiesz, w tamtym momencie pójście do radia albo pójście na jakiś wywiad, no to był stres pewnego rodzaju, wiesz, że to był pierwszy raz w życiu, jak to wszystko się działo. Nie byłem wcześniej w tych sytuacjach, a dzisiaj na pewno, wiesz, na przykład dzień premiery, no to najbardziej lajtowy dzień, jak przeżyłem. No tak, poszedłem sobie po prostu, wiesz, wypiłem kawę i spędziłem dzień z przyjaciółmi. Nie patrzyłem w komentarze ani na nic, po prostu wrzuciłem to, co miałem wrzucić i poszedłem żyć. Spoko. Jakby doceniam starzenie się pod tym względem. Nie?
0: To jest fajne, to jest fajne i fajna jest też nazwa albumu Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. No to czego tam będzie najwięcej tak naprawdę? Tego wczoraj, tego dzisiaj czy tego jutro, a właściwie pojutrze?
1: No właśnie, nie ma ani wczoraj, ani myślałem dużo o tym, wiesz, tak naprawdę tytuł płyty powstał po napisaniu jej, bo długo siedziałem i myślałem, o czym w zasadzie jest to, co wszystko nagrałem i no faktycznie jest w skrócie o tym, co było, co jest i co będzie, a wczoraj i jutro się pozbyłem z powodu tego, że uznałem, że wczoraj jest za wcześnie, żeby dzisiaj mieć refleksję.
0: Okej. Okay.
1: A jutro jest za wcześnie, żeby wprowadzić realną zmianę.
0: Okej.
1: I sobie, wiesz, dałem taki bufor pomiędzy.
0: Czyli te refleksje już dzisiaj są?
1: Są, nie no, ta płyta jest stara naprawdę osobistą płytą. To jest taki krążek, z którego w ogóle jestem dumny sam przed sobą. Nie, jakby puszczam go w świat, ale czuję się z nim dobrze, on powstał z potrzeby.
0: No to na pewno warto byłoby zagrać kawałek, który troszkę pozwoli słuchaczom, tym, którzy może jeszcze nie słyszeli, poznać to, w co chcesz ich wprowadzić, czyli kawałek dla ciebie. Zróbmy to teraz może, co?
1: Zapraszam.
0: Let's go, gramy. Rap, rap, rap. Głosuj na SK.pl. To jest też nowa propozycja, więc od północy możecie na ten kawałek głosować na SK.pl.
2: Budzę się, nie mam siły.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 21 minut zostało do północy, to jest Rap 20, ja to Matifu Czyło, a z nami jest cały czas Szczyl. Za nami premiera twojego singla Dla Ciebie. Przypominam, że to jest też numer, na który wy, drodzy słuchacze, możecie głosować na

0: sobą, to pewnie jest spora droga, co? Którą trzeba poodbijać się trochę ze ścianą.
1: No to jest trochę to, o czym wcześniej gadaliśmy, że musiałem raz, że pożyć, a dwa, nauczyć się życia po tym boom. Mhm. I to było o tyle ważne, że gdzieś w pewnym etapie straciłem jakąś umiejętność budowania relacji. Nawet miałem takie marzenie, o którym gadałem ziomalom, bo wyglądało to tak, że wszyscy moi ziomale byli w jakichś szczęśliwych relacjach, coś tam, a ja ciągle albo grałem, albo jak poznawałem dziewczynę, to wiedziała, kim jestem. To nie jest fajne. Jak coś, nie? To pewnie może być dla niektórych fajne. Dla mnie nie było, bo wiesz, cały ten element jakby nie jest to równe w oczach. Więc chciałem poznać kogoś bardzo i okazało się, że tą osobą najpierw muszę być ja, wiesz, którą muszę dobrze poznać, żeby kogoś potem poznać. I się udało.
0: Okej, okay. No i musiałem się uwolnić sam od siebie. To jest kolejny taki cytat, który też chyba trochę do tego pasuje, ale też tak, od jakichś, nie wiem, jakiejś presji, która się pojawiła? Czy czym nie, jest ten ja? Kim
1: wiesz,
0: jest ten ja?
1: Mi się wydaje, że każdy miał gdzieś na jakimś etapie, jeśli zaszedł na jakiś poziom, moment, w którym po prostu coś tam w głowie przeskoczyło i przez chwilę było dziwnie. I gdzieś też miałem taki etap, w którym no albo coś się walnęło w szyjkę, albo coś, no i po prostu trzeba się uspokoić też kiedyś, nie? I całe szczęście to się stało, stary, bo no trzeba wiedzieć, kiedy sobie powiedzieć stop i na tyle zacząć żyć i układać sobie to życie.
0: Ja mam wrażenie, że ten singiel dla ciebie to jest też takie trochę rozliczenie z tym, co już było. To było obowiązkowe rozliczenie i czy ja w ogóle dobrze to czytam i kolejne rzeczy mogą być już po rozliczeniu na przykład, jak ty odbierasz ten numer, bo to jest taka bolesna nostalgia, mam wrażenie, w tym kawałku.
1: Czy bolesna? No właśnie całe szczęście już patrzę sobie w przyszłość ze zrozumieniem bardziej i z taką akceptacją, ale nawet też bym go nie nazwał rozliczeniem. Po prostu jakoś naturalnie mi przyszły te słowa, jak pisałem tą piosenkę, że chciałem na bazie, no że tam czułem to mówienie w ogóle o tym, że zniknąłem i postawienie się przed tym, że zniknąłem i przed tym, kim jestem dla siebie ja.
0: No to jest mega ciekawe i na pewno chciałbym pogadać o tym, kim jesteś dla siebie ty, ale też o tym, co będzie dalej, kim będziesz dla siebie ty na swoim albumie, bo w końcu mamy dopiero pierwszy singiel, a na pewno jeszcze dużo tego przed nami. O tym pogadamy za moment, czyli jest w studiu, to jest Rap 20, my gramy miejsce 10.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 9.

0: Don't be dumb. 9 minut do północy. Eryk Moczko i Kizo. Eryk Moczko był tutaj przed tygodniem w aplikacji Radia SK. Możecie sprawdzić naszą rozmowę. Teraz z kolei w studiu jest Szczyl. Rozmawiamy o nowym singlu dla Ciebie. Rozmawiamy też o nowym krążku. Ale a propos rzeczy Twoich muzycznych, jak tak sobie przejrzałem Twoją bibliotekę rzeczy, no to tam bardzo często pojawia się też ksywa No Lyrics na bicie. To, co mnie ciekawi bardzo, jak to jest? To jest już chyba bardzo sprawdzona współpraca u Ciebie. To jest tak, że nie wiem, nikt nie robi takich bitów?
1: Wiesz co, z Norbertem w sumie pracuję, i który jest tam głową No Lyrics, powiedzmy, bo to jest kolektyw, od samych początków, czyli od SB Starteru, gdzieś tam wtedy się przecięliśmy pierwszy raz. I faktycznie było to, i było i jest tak, że jest tam sporo producentów, którzy naprawdę potrafią zrobić coś fajnego, co mi się też podoba, bo jeśli chodzi o selekcję gdzieś tam instrumentali, no to bardzo dużo przesiewam, żeby gdzieś znaleźć ten, który chcę, albo który jakoś zarezonuje. No i jest w No Lyrics paru producentów, których bardzo sobie cenię, to fakt.
0: No tak, właśnie to mnie zastanowiło, czy to jest tak, że masz już po prostu wybranych i zawsze chcesz z nimi pracować, czy jednak otwierasz się też na inne ścieżki, ale właśnie, a propos innych ścieżek, wysyłki Twojego albumu możemy się spodziewać pewnie jesienią, wtedy też jak zakładam będziemy mogli sobie tą jesienią posłuchać rzeczy, które dla nas przygotowałeś. Ale czy to, skoro to jesień, to będzie jesienny krążek, czy będzie tam też ten luz, który znamy już od Ciebie? I...
1: Totalnie jest to miks. Ja nie chcę tej płyty jakoś mocno określać teraz i tłumaczyć. Wydaje mi się, że ona sama przez siebie mówi, każdy w niej znajdzie pewnie coś innego jak zawsze, nawet jak z tym numerem dla Ciebie. I nie czuję, że jest ani jesienna, ani letnia, ani zimowa, ani wiosenna. To jest płyta.
0: To jest płyta. Ale to jest płyta Szczyla, czy to jest płyta Szczyla i gości?
1: Jest parę osób.
0: Okej, jest parę osób. No dobrze. Spróbujecie jeszcze za to pociągnąć, za język pociągnąć oczywiście w tym temacie. To jest rzecz, która bardzo mnie ciekawi. Ale ciekawi mnie też to, że no właśnie, mówiłem o tym luzie, który znamy już z Twoich rzeczy, chociażby tych początkowych. Wspomniałeś o SB Starterze, no tam się pojawił numer Banda chociażby, który stał się wizytówką Szczyla. Mam wrażenie, że jak ktoś myśli Szczyl, to myśli Banda. Czy to też pojawia się czasem w głowie jako takie, no nie wiem, zaklęcie, którego chciałbyś się, wiesz, pozbyć, w tym sensie, że kurczę, no ta Banda, no ale robię też inne rzeczy.
1: Nie, to

0: Warto kłamać. Bambi i miejsce szóste. I północ równo, a w studiu jest jeszcze ze mną cały czas Szczyl. Mam takie pytanie, co jest trudniejsze, granie festiwali czy organizowanie festiwali?
1: Granie na swoim festiwalu.
0: Domyślam się, że to jest już w ogóle najtrudniejsze, ale jakby tak sobie pomyśleć o tym, że no właśnie, nie każdy wie, więc powiem, że ty jesteś odpowiedzialnym gościem za trzecią erę, a więc imprezę, która się pojawia już regularnie. No to granie na swoim festiwalu na pewno jest trudne, ale pewnie złożenie festiwalów w ogóle bywa ciężkie.
1: Nie no, jest bardzo. I tutaj wielkie pozdro do Rezy i całej ekipy, z którą to robię, między innymi Noah. Mhm. Też zajebisty raper, jakby ktoś chciał sprawdzić. Noah. Mhm. I całe szczęście właśnie nie jesteśmy sami na tym pokładzie, nie jestem. Mhm. Więc gdzieś to tworzenie tego festiwalu, nawet bym powiedział, jest po prostu zajawą. Co ja, wiesz, nie spinam tego produkcyjnie na przykład i w takim kontekście, ale robię festiwal, owszem, 3 era.
0: A to się robi z tego, że no właśnie, jest potrzeba szukania, sprawdzania, odkrywania i pokazywania innym ciekawych rzeczy, czy z czego się robi? Z czego się bierze ta zajawa w ogóle?
1: Na pewno ogromną częścią tego jest to, że chcemy dzielić się muzą, której słuchamy, która nas jara, więc tworzymy line-up na bazie tego po prostu, co uważamy za dobre. I zapraszamy twórców, którzy gdzieś tam wpadli nam w ucho. No i to chyba jest stricte to. No a przy okazji zauważyliśmy, że nie ma takiego festiwalu, przynajmniej w tym czasie, kiedy to robiliśmy pierwszy raz, no bo to był 2021 rok, pierwsza edycja. Teraz mamy 5. i od tamtego czasu też ten festiwal bardzo urósł. Ale wtedy nie było takich festiwali jak ten.
0: Przeglądałem sobie twój Instagram i widziałem, że zmienił się trochę post, który informował o twoim festiwalu. I to mnie bardzo zaciekawiło, to znaczy, tam pojawiła się informacja o tym, że będzie tam też koncert Szczyla, koncert premierowy, tak, związany z twoim albumem. No to czego można się spodziewać? Też biorąc pod uwagę to, że jednak do premiery albumu trochę zostało. Ja zastanawiam się, o co chodzi.
1: Wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz, jak Bob Dylan grał koncerty, to wychodził na scenę i mówił: siema, to jest piosenka, którą dzisiaj napisałem.
0: Okej.
1: Na tej zasadzie, wiesz, i stwierdziłem, że dla odmiany fajnie będzie zagrać koncert z piosenkami, których nikt nie zna.
0: Okej.
1: I wiesz, zrobić takie, no trochę od drugiej strony, trudne w sumie show, już jak o tym myślę, nawet trochę adrenalinka, ale jaram się, żeby w ten sposób pokazać pierwszy raz tą płytę, a przynajmniej część dla słuchaczy moich.
0: Czyli właściwie twoja płyta wycieknie sporo przed premierą już gdzieś tam muzycznie na koncercie. To jest mega ciekawe podejście. No. Myślę, że rzadko się zdarza, ale nie masz strachu przed tym, że jednak mało kto będzie podśpiewywał twoje jakieś tam refreny albo podrzucał twoje wersy, no bo nikt ich nie słyszał.
1: Nie będzie.
0: No właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi.
1: No jakbym się tego bał, to bym tego nie robił, nie? W sensie myślę, że to nie chodzi o to. Fajne to będzie dla mnie o tyle, że ktoś będzie mógł się wsłuchać w to i skumać.
0: Czyli to jest taki premierowy odsłuch albumu, tylko że na żywo. To jest ciekawa opcja, ale to, co mnie zastanawia, no to trochę miałeś przerwy od właśnie grania dla swoich ludzi. Fajnie będzie spotkać swoich ludzi, tych, którzy czekają na twoje rzeczy i po prostu popatrzeć na nich ze sceny.
1: Za niczym bardziej nie tęsknię jak za graniem koncertów. To jest coś ciężkiego do wytłumaczenia komuś, kto tego na przykład nie robi. Ta wymiana energii to jest coś na innym poziomie i za tym tęsknię najbardziej.
0: No to już niedługo w takim razie będzie opcja na to, żeby to zobaczyć, poczuć i zrobić. Szczyl w studiu Rap 20. Wracamy za moment, gramy miejsce 5.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: Piszę do ciebie.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Poradzą wolarem, muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: W Radiu SK to Mata i 5 min. I 10 minut po północy. Pamiętajcie, że możecie głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować już też teraz na kawałek od Szczyla, który siedzi naprzeciwko mnie w studiu. Pamiętam, że kiedyś, kiedy właśnie sprawdzałem te pierwsze twoje rzeczy, gdzieś w opisie któregoś z numerów przeczytałem o tym, że u ciebie zajawa się wzięła z tego, że no, zobaczyłeś Tupaka, potem zaczęły się kolejne rzeczy, wpadła zajawa i tak dalej. No ale wiadomo, no, byłeś dzieciakiem. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jak działa zobaczenie Tupaka jako dziecko i nagle zakochanie się w hip-hopie, bo u mnie było podobnie w tamtym czasie. No ale właśnie, zmieniło się dużo. Droga też za tobą spora i muzyczna, i związana z festiwalem i tak dalej. To czym jara się Szczyl dzisiaj? To znaczy, co jest tym, co daje tobie tę moc, że cały czas chce ci się pisać, ale też, że cały czas chce ci się robić rzeczy? To był właśnie ten festiwal i pokazywanie rzeczy.
2: To jest dobre pytanie, wiesz? Szczerze, pierwszy raz będę musiał o tym pomyśleć.
1: Okay.
2: Co sprawia, że teraz mi się to wszystko podoba. Stary, dużo ostatnio słucham w ogóle muzyki starej, bardzo. Typu Otis Redding, nie wiem, czy kojarzysz takie właśnie klasyczki, Sam Cooke, albo muzy skrajnie jakiejś alternatywnej w stylu ojca, Alice in Chains, Lynyrd Skynyrd, ty wiesz, jakby sobie badam takie rejony. Przede wszystkim te numery są piękne songwritersko, że to są naprawdę dobrze napisane piosenki.
1: Tak.
2: W ogóle, wiesz, to jest graniczy z poezją w zasadzie. I gdzieś następnym jakimś moim celem, może nie celem, ale taką zabawą samemu dla siebie jest to, żeby gdzieś próbować inaczej pisać i jakieś nowe takie motywy pod tym względem łapać.
1: Mm-hmm.
2: Dużo starej muzy, dużo instrumentalnej, jazzu, jakiegoś ambientu.
1: Okej, okay. I z tego się też bierze to, że Szczyl cały czas ma zajawę na odkrywanie i na robienie po prostu siebie.
2: No, znaczy ja kocham muzę, nie? Jakby kocham muzę. To jest, wiem, że to brzmi totalnie tak żałośnie, ale naprawdę kocham muzykę i nie wyobrażam sobie życia bez niej i bez robienia jej. A przy okazji, nie dość, że kocham muzykę, no to kocham chodzić na koncerty i jej słuchać, kocham ją tworzyć, wiesz. Kocham punk rocka, kocham rocka, kocham hip-hop, po prostu muzykę.
1: No to jest rzadkie, tym bardziej, że wiem, że wiele osób po prostu nie sprawdza muzy, którzy robią muzę, a u ciebie ta zajawa na muzę jest cały czas wielka, ale tak, no właśnie, już zbliżając się do końca, ja mam wrażenie, że ty też, gadaliśmy o tym trochę poza anteną, zawsze byłeś troszkę patrzącym szerzej na scenę, to znaczy, że ty nie byłeś stricte członkiem sceny rapowej, ale też starałeś się wychodzić trochę szerzej. No nie wiem, nagrywałeś z Rogudzkim, nagrywałeś z wieloma ludźmi, którzy też trochę inaczej do tego podchodzą. To jest tak, że ty nie chciałeś się klasyfikować jako per raper po prostu?
2: Nie, ja wychodzę z założenia, że rób taką muzę, jaką chciałbyś usłyszeć.
1: Okay.
2: Więc jeśli ja słucham tylu różnych odrębnych jakichś gatunków muzyki, no to chciałbym też umieć coś takiego stworzyć albo zrobić to dla siebie po prostu, żeby się jarać.
1: Tak? Okej, okay. No dobra, to zanim cię wypuszczę, ostatnie pytanie, które bardzo mnie nurtuje. Wiem, że no właśnie, na koniec sierpnia będzie można usłyszeć część twoich numerów z płyty na koncercie, natomiast zanim koncert, albo czy po koncercie jest jeszcze na co czekać i kiedy możemy na czegoś się spodziewać? Ja wiem, że już ciebie dostaliśmy i już pewnie powinienem się cieszyć, że dostałem ten pierwszy singiel od lat, ale czy masz już to zaplanowane i masz to rozkminione, kiedy fani mogą się spodziewać tego?
2: Plany są i powiedzmy sobie, że bardzo niedługo.
1: Okej, okay. No dobrze, no to czekamy na to bardzo niedługo. Szczyl gościem Rap 20. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki również, dobrego wieczoru.
1: Gramy miejsce trzecie, to O Co Chodzi, nic nie mija. We'll be right back.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime.

0: SK Warszawa.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę myśleć.